0: Listen to 92.7 FM CKJS on the iHeartRadio app. Get the app for free in your app store now. Search iHeartRadio.
1: Wakacyjne wspomnienia.
2: Dzień dobry, Polsko.
3: Dzień dobry, Polsko. To znowu my.
4: 3, 2, 1, start.
5: Radio Polonia Winnipeg. Polski głos w Manitobie. Nadajemy z samego środka Kanady na fali 92 i 7 FM. W niedzielę od 14.30 do 17.00. Jesteśmy programem pełnym najlepszej i pozytywnej radiowej energii pod kanadyjskim niebem. Na naszej antenie stawiamy na fajną muzykę, polonijne informacje i całe mnóstwo wywiadów. Prezentujemy Polonię, promując polskie imprezy, wydarzenia kulturalne, będąc zawsze blisko słuchaczy. Blisko Polonia. Radio Polonia Winnipeg. To polski głos w Manitobie. Na fali 92 i 7 FM. Twoje radio na preriach Kanady.
6: Halo, halo, tu Radio Polonia Winnipeg. Witamy was z ogromnym uśmiechem. No cóż, no wreszcie przyszła wiosna. Czuć ją w powietrzu, widać za oknem. A i energia jakaś taka lepsza, Sabino, co?
7: Teraz jeszcze tylko poczekamy na pierwszą zieleń trawy, na pierwszy listek, który pojawi się za miesiąc i jakiś kwiatek tak, być może. No dzień już, dobry, dzień dobry.
6: Tak, dni coraz dłuższe, słońce coraz śmielsze, a my coraz bardziej w takim majowym nastroju.
7: No tak, jestem zabiegana, przybiegłam teraz dyszana z zebrania Sokola Winnipeg. Wiele będzie się działo w Polonii i o tym poinformujemy dzisiaj.
6: Tak, ja powiem szczerze, że jesteśmy dziś troszeczkę zmęczeni, ale to takie bardzo dobre zmęczenie. Wczoraj organizowaliśmy zabawę z osią naszego syna i jego narzeczonej. No i była ona naprawdę udana, dlatego z tego miejsca ogromnie podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy wzięli udział w tej zabawie i wsparli nas, kupując bilety. Było pięknie i było bardzo, bardzo rodzinnie.
7: Tak, dziękujemy bardzo za udział w socialu przed ślubnym Mateusza i Clarence. Dziękujemy Sokołowi Winnipeg za udzielenie aż 3 sal, za obecność każdego z was, za wsparcie, za pomoc wszystkim gościom, sponsorom, pomocnikom. Ogromne dzięki.
6: Jankowi Leszyńskiemu za polskie jedzenie, tak?
7: Tak. Dziękujemy również. Pozdrawiamy cię, Janko, bardzo serdecznie. 915 Main Street, M&S Meat Market. Najlepsze polskie wyroby mięsne.
6: Tak, pomimo tego zmęczenia cieszymy się, że jesteście dziś z nami, bo przed nami program pełen dobrej energii, ciekawych spotkań. I jak na ten czas przystało solidnej dawki biało-czerwonego klimatu, bo zbliżają się święta majowe. Będzie trochę na serio, trochę z uśmiechem, no i zdecydowanie bardzo, bardzo wiosennie.
7: Zostańcie z nami do godziny 17, a tuż po naszym programie od 17 do 18 prosimy nie zmieniać fali i pozostać na 92,7 FM, bo będzie retransmisja mszy świętej z kościoła świętego Andrzeja Boboli.
6: Przypominamy, że możecie nas słuchać w radiu na częstotliwości 92,7 FM.
7: W internecie na stronie stacji radiowej cks.com.
6: No i na Facebooku można nas słuchać i oglądać. Radio Polonia Winnipeg Manitoba to nasz profil facebookowy. Zapraszamy, aby być na bieżąco z wydarzeniami polonijnymi, o których mi mówiła Sabina, no i czerpać radość z bycia częścią naszej radiowej wspólnoty.
7: Tak, zostańcie z nami, a teraz podziękujemy naszym sponsorom.
6: Oczywiście, jak zawsze dziękujemy na początku naszej audycji, jak również w jej trakcie, wszystkim tym, którzy wspierają finansowo audycję Radio Polonia Winnipeg.
8: Program Radio Polonia Winnipeg na rok 2026 sponsorują biznesmeni. Józef Gubała, właściciel firmy Paul Construction. Ryszard Czajka, właściciel firmy Advance Environmental Services. Księgowy Artur Olszewski, właściciel firmy ACT Accounting Services. Marek Kucel, właściciel firmy Breathe Easy Eco Solutions. Rafał Grymuza, właściciel firmy Active Mechanical Contracting oraz Zdzisław i Patryk Gutowscy, właściciele firmy Gutowski Motors. Kolejna grupa sponsorów to sklepy i usługi, czyli miejsca, bez których ani rusz. Paweł i Czesław Szurlej, właściciele sklepu Golden Hand Jewelry. Jan Leszczyński, właściciel sklepu mięsnego M&S Meat Market. Anna Nabrzeska, właścicielka sklepu Anna Family Store. Kazimiera i Andrzej Gajdamowicz, właściciele sklepu Lord Selkirk Furniture. Mirek i Monika Książkiewicz, właściciele sklepu Polsat Center. Dentysta. Tomasz Sposob, Seven Oaks, Dental Center oraz Jerzy Piotrowicz, agent pośrednictwa sprzedaży i kupna nieruchomości. Program wspierają też organizacje polonijne, Polskie Towarzystwo Gimnastyczne, Sokół Winnipeg, Kongres Polonii Kanadyjskiej, Okręg Manitoba, Polskie Towarzystwo Sokół St. Boniface, Królewski Polsko-Kanadyjski Legion nr 246 oraz Polski Klub Seniora w Winnipegu. Wspierają nas również osoby prywatne. Ludzie o wielkich sercach. Jolanta Jasjawicienie, Maria Mielczarek, Stan Zysk, Ela Gałązka, Małgorzata von Lau, Mirosław Bator oraz Kazimierz Pater. Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom za wsparcie i zaufanie. Dzięki Wam Radio Polonia może nadal realizować swoją misję i służyć Polonii w Manitobie z uśmiechem, energią i dobrą falą w każdy weekend.
6: A co będzie w dzisiejszym programie? No, większą część naszej audycji, zupełnie jak w minioną niedzielę, poświęcimy przygotowaniom do majowych obchodów. Od tych wielkich, spektakularnych, po te mniejsze, ale również ważne.
7: Kto będzie dzisiaj gościł w naszym programie? Pierwsze połączenie będzie z Wilnem, bo tam mieszka i działa Krystyna Wolejko. Jest choreografem polskich zespołów tanecznych. Jest pedagogiem, jest kierowniczką zespołów, jest organizatorką wydarzeń kulturalnych, promotorką tradycji ludowych. Jest także dyrektorem do spraw artystycznych w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Polonijnym. Osoba niezwykle utalentowana, wszechstronna, zaangażowana, otwarta, pracowita, no i w dodatku mama dwóch synów.
6: Prosto z Londynu dołączy do nas Iwona Golińska, laureatka nagrody Ambasador Polskiej Historii i założycielka Polish Zoo. W kraju, gdzie mieszka ponad milion Polaków, dba o to, żeby o Polsce było nie tylko głośno, ale i dumnie. Organizuje wystawy, rocznice, parady. Jeśli coś się dzieje, jest duża szansa, że to właśnie Iwona już to zorganizowała albo właśnie planuje kolejne imprezy.
7: Z Toronto będziemy mieli też niezwykłego gościa, to maestro Andrzej Rozbicki, człowiek, który od lat z powodzeniem łączy świat wielkiej muzyki z polonijną energią. Dyrektor Celebrity Symphony Orchestra zaprosi na Międzynarodowy Festiwal imienia Bernarda Ladysze i opowie o wydarzeniu, które co roku przyciąga miłośników pięknych brzmień i wyjątkowych spotkań. A jeśli ktoś myśli, że muzyka klasyczna jest nie dla niego, to jest spora szansa, że po tej rozmowie zmieni zdanie.
6: Dlaczego powiedziałaś o Ladysza?
7: Dlatego, że Bernard Ladysz jest Wilniukiem, Wilnianinem. I on zawsze o sobie i my o nim mówimy Ladysz.
6: O Ladysz, okej. Okay. Również z Toronto zawita do nas Teresa Szramek, prezes Związku Polaków w Kanadzie. Pani Teresa podsumuje najważniejsze wydarzenie w Ontario, w tym niedawne wybory Miss Polonia Brantford 2026. Będzie więc okazja zajrzeć za kulisy tego wydarzenia i sprawdzić, jak wyglądało to święto polonijnej elegancji już po opadnięciu konkursowych emocji.
7: Agnieszka Zagórska nieraz gościła na naszej antenie. No proszę Państwa, Agnieszka jest prezeską Związku Podhalan w Kanadzie. No ale jak są Podhalanie, jak są górale, to wiadomo, że jest głośno, kolorowo, radośnie. Jak Podhalanie, jak górale w Kanadzie przygotowują się do tegorocznej majówki? Na jakie wydarzenie zaprosi nas pani prezes? Dowiemy się dzisiaj.
6: Na pewno będzie tradycja, energia i taki góralski klimat.
7: O tak.
6: A na koniec naszego wydania audycji Radio Polonia gościć będziemy z Toronto również Marcina Sudola i Tomasza Dziekana z klubu motocyklowego Orzeł Biały Toronto. Oni zaproszą nas na wyjątkowy rajd. Rajd flagi z okazji Dnia Polonii i Polaków za granicą oraz Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Dużo będzie się działo.
7: Będzie również o tym, co się będzie działo w Winnipegu. Co się wydarzy podczas polskiej patriotycznej majówki i kto nas zaprasza na social 9 maja.
6: A, mam bilety.
7: Mamy bilety. Możesz pokazać?
6: Mogę.
7: Tak, otrzymaliśmy zaproszenie na social, który odbędzie się 9 maja w sobotę od 7 do 1 i ten social będzie na wsparcie naszego polskiego ośrodka na Whitechill, Camp Copernicus Fundraiser. Zaprasza nasz wieloletni sponsor, osoba, która wspiera chyba wszystkie inicjatywy polonijne.
6: Nie, tutaj chyba,
7: wszystkie inicjatywy polonijne.
6: Tu nie ma chyba.
7: I jest zaangażowany bardzo w odbudowę, w remonty na polskim ośrodku na Łajczyl, to pan Ryszard Czajka, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy, i o socjalu 9 maja opowiemy trochę więcej. Bilety są do nabycia po $20.
6: A teraz przed nami pierwsza piosenka na dobry początek. Wiosna, wiosna, ach to ty. Pamiętasz?
7: Pamiętam.
6: Marek Grechuta, ale to tylko cover tego, no jak gdyby nie było takiego hitu.
7: Ale wy nie uwierzycie, tutaj do wiosny jeszcze wydaje się tak daleko.
6: No nie przesadzaj, już mamy wiosnę.
7: I to w kalendarzu.
6: W kalendarzu, no i na zewnątrz też, jest na plusie chyba z 8 stopni, także jest ciepło. Zostańcie z nami, tak, a teraz Nana, no banana i wiosna, wiosna, kto ty? W dobrych nastrojach wchodzimy w dzisiejszy program. Zostańcie z nami do godziny 17:00.

0: Bring back memories of your Polish homeland by shopping at Sausage Makers, 630 Nairn Avenue, Winnipeg. Here you'll find jams, Polski Polish dills and sauerkraut, herring, cold smoked mackerel, farmer's cheese, mineral waters, Marco Polo fudge candies, all imported from Poland and other countries of Europe. Enjoy Polish cheeses, kabanossi, biała kielbasa, Polish sausage, smoked bacon, studenitz, and much more at our deli counter. Remember, Sausage Makers. Follow us on Facebook and Instagram. We're open 7 days a week.
1: Radio Polonia Winnipeg. Polski głos w Manitobie. 92 i 7 FM. Zaprasza Sabina Lemans.
2: Rozmowa międzynarodowa. Rozmowa międzynarodowa.
3: Thank you for calling.
4: Halo, dzień dobry, dobry wieczór.
5: Dobry wieczór, Gysiu.
6: Dobry.
4: Witamy cię.
6: Dobry wieczór, Sabino i Jirku.
4: Witamy cię, Krystynko, bardzo serdecznie. Łączymy się teraz z Wilnem. Krystyna Wolejko jest bardzo znaną osobą w Wilnie i okolicach. Jest choreografką kilku zespołów tanecznych, jest organizatorką wydarzeń kulturalnych, jest niezwykle osobą zaangażowaną, jest dyrektorem do spraw artystycznych w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Polonijnym, a dzisiaj porozmawiamy o tym, co się zwykle dzieje w Wilnie, kiedy jest Parada Polskości, takie największe święto Polaków na Litwie. Krystyno, w sobotę 2 maja w Wilnie odbędzie się po raz 15 Parada Polskości. Czy będziesz brać udział? Tak. Czy masz możliwość wziąć udział?
6: No, do tego czasu zawsze brałam udział jako od samego początku jako tancerka, a później ze swoimi zespołami. No, a w tym roku od 3 miesięcy jestem na urlopie macierzyńskim, więc dużo to nie wyplanujesz, ale z mężem mówiliśmy, że jak nam młody pozwoli, to a czemu by nie skorzystać z tej pięknej okazji, bo to taki będzie wzruszający, piękny, dumny dzień.
4: Gratulujemy cię, wam, tobie i mężowi, narodzin drugiego synka Augustyna. Pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie. Mamy nadzieję, że weźmie udział po raz pierwszy w swoim życiu w Paradzie Polskości. Zobacz, Krystyno, Wilno to jest stolica Litwy, prawda? To stolica Litwy i tam odbywa się taka potężna manifestacja, którzy Polaków, ludzi, którzy nie wyjechali z Polski, zostali Polakami w innym kraju, prawda, na Litwie. Granica się przesunęła. Tak samo twoja rodzina została na tych samych ziemiach, chociaż granica poszła na zachód.
6: Tak samo i najważniejsze to wszystkim jakoś, nie wiem, trzeba chyba podkreślać, przypominać, że my nigdzie nie wyjeżdżaliśmy, że my tu jesteśmy z dziada, pradziada i no jesteśmy żadną Polonią, a tylko Polakami na Litwie, więc to jest dla nas bardzo ważne, bo często nawet ci sami Litwini nas mocno obrażają, bo zawsze pytają, skąd żeście wy tu przyjechali, a my byliśmy zawsze tutaj i nie wiem, jak to czasami trzeba komuś udowodnić, że my jesteśmy tutaj i mamy takie same prawa, jak oni u siebie tu i tak i my.
4: I dlatego ta parada w Wilnie nie nazywa się Paradą Polonii, tylko Paradą Polskości. Bo nie jesteśmy na Litwą Polonię, tak, a jesteśmy Polakami u siebie, na swojej ziemi ojczystej.
6: Na swojej ziemi. Zgadza się.
4: Czy są jakieś nowe dane, ilu jest obecnie Polaków w tej małej, niespełna 3-milionowej Litwie?
6: No, ostatnio to nie interesowałem się, ale wiem, że w paradzie to z roku na rok bierze coraz więcej ludzi, to gdzieś mniej więcej około 10 tysięcy. Więc no, Wileńszczyzna rzeczywiście, na Wileńszczyźnie zamieszkuje chyba najwięcej. Wiesz, dobre pytanie, więc na przyszłość będę musiała sobie zaciekawić się.
4: Ja czytałam, że co 15 mieszkaniec to Polak, czyli tak nawet do 200 tysięcy jest Polaków na Litwie, w malutkim takim kraju.
5: 200 tysięcy minus jeden, to znaczy minus dwa, ty i Mateusz, te osoby, które wyjechały z Litwy do Kanady.
4: Tak więc społeczność no nie jest milionowa, prawda, 200 tysięcy, ale parada, jaka jest organizowana w Wilnie, to jest jedna z największych manifestacji polskości na świecie. Jak już wspomniałaś, ostatnio bierze około 10 tysięcy osób i ty, jak powiedziałaś, brałaś udział we wszystkich paradach, jak dotychczas.
6: No tak, pamiętam nawet tą pierwszą, bo mi się wydaje, jeżeli się nie mylę, że znaczy pierwszy organizator, założyciel tej parady to był prezes ZPL-u pan Michał Mackiewicz. I wtedy jeszcze szliśmy na czole pierwszy zespołem pieśni i tańca Ludowego Zgoda, więc pamiętam ten dzień i nawet zdjęcie mam gdzieś w albumie.
4: Kto teraz organizuje i jak to wygląda organizacyjnie? Czy przychodzą informacje, że ktoś ma być w takim miejscu, że grupy zbierają się pod Sejmem Litewskim i w jakiej kolejności się ustawiają? Ty brałaś udział ze swoimi zespołami. Jak to wygląda?
6: No tak, wiadomo, że organizuje Związek Polaków na Litwie, a w każdej wsi jest swoje koło ZPL-u, więc prezes tego kola organizuje wyjazd. No to tradycyjnie kto bierze udział? Wszyscy miłośnicy tego wydarzenia, znaczy polskie zespoły, polskie placówki oświatowe. No dużo nas jest, więc jak się ustawiamy, no to też tam jest tego rodzaju podział, że dzielą na rejony, bo w każdym rejonie jest są koła ZPL, później jakoś tam po alfabecie są, znaczy dzielą gminami, więc w jakiś taki sposób to było i jest zawsze. To więc jak się przyjeżdża z roku na rok, to mniej więcej zawsze wiesz, gdzie stoisz, bo zawsze obok tego samego budynku.
4: Aha, bo patrz, w pochodzie są delegacje no z całej Wileńszczyzny, tam gdzie mieszkają Polacy, bo Polacy najczęściej, najwięcej mieszkają no, wokół Wilna, w Wilnie, wokół Wilna, w Soliczniki, takie trochę dalsze tak. miejscowości, Troki, Niemęczyn. I każda grupa niesie tabliczkę ze swoją miejscowością, albo z nazwą swojego zespołu, albo z nazwą swojej szkoły. To jest naprawdę, to robi takie wrażenie, jak się idzie jakaś znajoma miejscowość, to człowiek tak się przygląda, znajomych wypatruje, prawda? I idą całe pokolenia, całe pokolenia. Od dzieci w wózkach do najstarszych ludzi, którzy wiesz co, bo kiedyś jeszcze jak byłam młodsza, takich parad polskości nie można było organizować, nie? A teraz?
6: No wiem, o wszyscy opowiadają, nawet starsi ci ludzie, ale wiesz, Sabino, to jest najpiękniejsze, że dzieci w wózkach akurat tylko zaczynają swoje życie i mogą czerpać od tych starszych ludzi, którzy już no, przeżyli to życie. No i znaczy to wszystko przekazuje się z pokolenia na pokolenie. I z tym jest taka ogromna, ogromna siła. Dla mnie to jest najpiękniejsze, że ci starsi przekazują młodszych. To piękna sprawa.
4: Idzie pochód, często w strojach ludowych, z flagami, polskimi najczęściej, ale również z litewskimi, Unii Europejskiej, z flagami organizacji swoich, ze sztandarami. Stoją również widzowie z boków, prawda? Kim są ci widzowie? Czy też Polacy, czy najczęściej Litwini, czy goście, którzy akurat są w Wilnie?
6: To jest też bardzo takie dobre pytanie, bo akurat i zawsze są takie organizowane różne, nie wiem, festiwale i w ogóle interesowałam się, jak jest w ogóle sprawa z hotelami w tym okresie. I nie uwierzycie, że akurat na Majówkę przyjeżdża najwięcej chyba turystów i my mamy gości nie tylko z Polski, ale z innych krajów i no, oni podziwiają tą całą manifestację, że dla nich to jak mówiłeś, że to chyba jedno z największych na, nie wiem, u nas tutaj w Europie, to ja myślę, że akurat dużo mamy gości z innych państw i fajnie, że my możemy pokazać nasze to takie, nie wiem, bardzo mocne korzenie, więź i w ogóle, że każdy z nas jest dumny, kim jest i trzeba zapominać o naszej tożsamości. To jest najważniejsze.
4: A jeszcze ciekawie, że no, niemal każda grupa albo taka grup idą ze swoją pieśnią patriotyczną albo ludową, albo mają instrumenty muzyczne, czy jakieś hasła głoszą, prawda?
6: No tak, to znaczy jak tylko już wiemy, że będzie parada polskości, to znaczy każde koło szykuje się do tego, to więc wokalne zespoły szykują piosenki, tancerze, być może jakieś urywki taneczne, no i tak, żeby jakoś też no, pokazać swoje koło, czy swój zespół bardziej zapromować, to też jest bardzo piękne, że możemy w taki sposób siebie wykazać.
4: Trasa jest symboliczna. Od Sejmu Republiki Litewskiej aż do Ostrej Bramy. Przez całe serce Wilna.
6: Nie powiedziałam, żeby to symboliczne, bo to tak jedziesz przez całe centrum, bo idziesz, przychodzisz obok katedry, później idziesz na ratusz i no to są takie najpiękniejsze miejsca w naszym Wilnie. To więc nie bardzo symbolicznie. W ogóle jak się idzie tego dnia, to sobie no, ty nie wyobrażasz, jaka duma rozpiera, jaki nastrój uroczysty. Więc ja to zawsze czekam tego dnia. To chyba jedyny dzień, kiedy ty możesz powiedzieć, jestem Polek. Wiesz, można nawet krzyczeć.
4: Och, naprawdę, podziwiam i szczerze zazdroszczę, bo wyjechałam jeszcze zanim zaczęły być organizowane parady polskości w Wilnie i nigdy w maju nie byłam w Wilnie, więc no, nie znam tego uczucia, tylko z tego, co oglądam, co media przekazują, co mogę przeczytać, co mogę zobaczyć, spoglądam na zdjęcia, tak dokładnie wypatruję tak wielu znajomych, tak szczerze się cieszę, kiedy kogoś zobaczę i naprawdę bardzo bym chciała iść w tym paradzie. No, w takiej paradzie.
6: Teraz musisz wyplanować sobie urlop w następnym roku.
4: W maju.
6: Nie latem, a trochę wcześniej.
5: I na pewno nie będziesz miała problemu z hotelem, bo szwagier mieszka w Wilnie i rodzina pod Wilnem, tak. Także jest gdzie
6: tak,
5: się zatrzymać.
6: Tak, masz rację.
5: Jest się gdzie zatrzymać. Mówicie o paradach, panie moje, ale ile tych parad do tej pory się odbyło?
6: 15 w tym roku, taka jubiluszowa.
5: Wow, to czyli można powiedzieć, że Wilno na ten jeden dzień no, staje się taki prawdziwie polski, prawda? Biało-czerwony, powiedzmy,
6: no,
5: o tak. Tak bardziej, no.
4: No tak, dlatego że zwalnia się bardzo dużo miejsca w Wilnie, dlatego że pierwsza niedziela maja to jest tradycyjnie Dzień Mamy na Litwie. Mhm. I mieszkańcy Wilna wyjeżdżają z Wilna do swoich mam, które mieszkają bardzo często w głębi Litwy, gdzieś daleko. I wtedy Wilno się zwalnia.
5: Gdzieś daleko to jest w Kanadzie. U was to jest 200-300 kilometrów.
4: W Kownie, w Klaipedzie, w Szablach.
5: No ile? Klaipeda ile jest od Wilna oddalone?
4: No 300 chyba.
5: No to na ryby my jedziemy 250.
4: No cała stronę. Litwa jest 300 na 300. Proszę to zrozumieć.
5: No rozumiem.
4: Żarty żartami, ale zobacz, marsz trwa chyba z półtora godziny i wszyscy zbliżają się pod ostrą bramę. Ostra brama jest malutka. Gdzie mieszczą się te tysiące uczestników?
6: No, trzeba przyznać, że te młodsze pokolenia, to tyle, ile ja zawsze widzę, ze strony to tam gdzieś tam obok ściany ucieka i być może nie zostaje na mszy, ale wszyscy pozostali to wypełniają te wszystkie zakołki, jakieś takie, nie wiem, wszędzie, no starają się w tym skupisku zmieścić się, więc no jakoś tam mieszczą się.
4: Cała ulica chyba jest zajęta, Ostrobramska.
6: No tak, aż do dołu.
4: Aż do ratusza dawnego. O, teraz
6: no to
4: teraźniejszy ratusz.
6: Bardzo
4: teraz.
6: Fajne i wzruszające.
4: Zobacz, a potem co się odbywa? Czy wszyscy już się rozchodzą do domów, do swoich autokarów, odjeżdżają do swoich miejscowości, czy są jakieś koncerty, majówki, jak będzie w tym roku?
6: To znaczy zawsze Związek Polaków na Litwie organizuje takie ogromne wydarzenia przy jeziorze Oświe. To na ile wiem, ten kto chce wszystkimi kołami, zespołami, w ogóle całymi autokorami jadą tam i stają takie namioty, mają kuchnie polne, są organizowane jakieś zajęcia dla dzieci, gry sportowe, koncerty, później chyba tak na ile pamiętam zawsze, nigdy nie byłam, nie wiem, ale zawsze z rozmów słyszałam, że jakieś takie podtańcówki wieczorowe, więc w taki sposób. A ci, którzy nie jadą, tak jak my, to my już zawsze mamy gdzieś po drodze w lesie piękną altankę, gdzie prezes, znaczy naszego koła, organizuje cały poczęstunek i też mamy u siebie, znaczy, jakiś instrument, zespoły też śpiewają. No w sumie też bardzo fajnie wszystko się odbywa, tylko że w takim chyba węższym gronie. Więc kto sobie życzy, ktoś chce bardzo hucznej zabawy, to jedzie na Oświe, a kto chce w swoim kole, to więc też gdzieś tam na stronie, po drodze zajeżdżają, ażeby to pięknie uczcić.
4: Czyli majówka trwa. Dzięki twoim staraniom wiemy, że gala osobowość roku Polonii Świata będzie się odbywać w Wilnie 3 października.
6: No to dla mnie też ogromny zaszczyt, że pani prezes nawet bez żadnego rozważania zgodziła się na moją propozycję, więc mam nadzieję, że wypadniemy też nie gorzej niż inni, więc zapraszamy wszystkich chętnych do nas przyjechać, bo no Wilno, zgodźcie się, no, to jest dobre miejsce na całe to wydarzenie.
4: Tak, Wilno ma swój niesamowity urok, no a jeszcze większy mają mieszkańcy Wilna, co państwo teraz słyszą z głosu Krystyny. Krystyna serdecznie zaprasza i jak jest bardzo zaangażowana w sprawy polskie. Krystyno, dziękujemy ci bardzo. Życzymy pięknych majowych wydarzeń. I w ogóle
6: dziękuję wam również.
4: I również najpiękniejszych wydarzeń w twoim życiu, twojej rodziny, no i tych zespołów, którymi kierujesz, opiekujesz się, w których prowadzisz zajęcia, w tych wszystkich projektach, w których bierzesz udział i w telewizji, i w różnych polskich klubach, w różnych polskich ośrodkach. Jak spoglądamy na ciebie, to wygląda, że doba u ciebie ma więcej niż 24 godziny.
6: No nie, w życiu teraz mam jedynego kierownika młodego, który on zarządza moim czasem, że ja czasami, wiecie, zastanawiam się, jaka moja doba. No teraz na jakiś czas muszę wszystko zostawiać, bo no niestety on zabiera najwięcej czasu, więc wszystko odpuszczam i cieszę się tym, co mam.
4: Na szczęście masz taki wspaniały skarb, jak 3-miesięczny Augustyn.
5: Tak, a ja na zakończenie chciałem przekazać pozdrowienia od prezesa Mariana Jaworskiego, prezesa Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, którego miałeś okazję wielokrotnie poznać. Także Marian już nie może się doczekać do spotkania w Wilnie na gali Osobowość Polonii Świata.
6: Dziękuję bardzo i również przekażcie dla pana Mariana pozdrowienia. No i mam nadzieję, że jednak Irek i Sabina, wy jakoś tam wykombinujecie sobie i przyjedziecie, bo to będzie wstyd i hańba, jeżeli rodacy nie przyjadą do siebie.
4: Krystyna, dziękujemy ci bardzo serdecznie za zaproszenie. Wszystkiego dobrego.
6: Dobrze, dzięki.
4: Pozdrowienia dla Wilna, na Paradę Polskości.
5: A my teraz zapraszamy wszystkich do tańca. Będzie to piosenka właśnie z takim klimatem wileńskim. Będzie to waltz.
4: Waltz wileński?
5: Tak.
4: A naszym państwa gościem była Krystyna Wolejko-Foro, choreograf, kierowniczka polskich zespołów tanecznych, organizatorka wydarzeń kulturalnych, promotorka tradycji polskich.
5: A my zapraszamy do Wilna. Przynajmniej muzycznie, tak? A za kilka minut będziemy łączyć się z Londynem, bo tam czeka Iwona Golińska na nas.

0: A tak Waltz pięknie Grace. O Wilnie śpiewa Ryszard Bridges, który zawita do nas do Winnipegu już niedługo.
1: Muzyk, akordeonista, wokalista Ryszard Bridges z Wilna wykonał waltz wileński. Czy przyszliby Państwo w Winnipegu na jego występ? Tak. Ja tak.
0: Ja też. I to będzie prowadzony koncert przez siebie.
1: I przez moją siostrę Sabinę.
0: Tak, także
1: będzie. Na wileńską nutę.
0: Tak. Wieczór wileński w Winnipegu już niedługo, bo w październiku. Więcej na ten temat w naszych nadchodzących audycjach, także już, no, możemy
1: prosić zorganizować sobie datę w październiku.
0: Tak, już plakaty i bilety niedługo pojawią się w polskich sklepach. Jeżeli mówimy o sklepach, to bilety na social Ryszarda Czajki już jest. Bilety tak. Są już dostępne.
1: Tak, są dostępne bilety na social 9 maja w sobotę. Social na wsparcie Polskiego Ośrodka Kopernik na Whitechill. Za naszym pośrednictwem zaprasza człowiek o wielkim sercu i niespożytej hojności. Filantrop oddany sprawom Polonii, wieloletni nasz sponsor, pan Ryszard Czajka. Bilety po $20. Będzie się odbywać social w Sokole Winnipeg przy 717 Manitoba w sobotę 9 maja.
2: Program sponsoruje księgowy Artur Olszewski. Telefon 204 781 2613.
3: Rozmowa międzynarodowa. Rozmowa międzynarodowa.
0: Thank you for calling. A teraz prosto z Londynu Iwona Golińska, laureatka Nagrody Ambasador Polskiej Historii, założycielka i prezes organizacji Polish Zoo, której idea to umacnianie relacji polsko-brytyjskich. W Wielkiej Brytanii ponad 1 000 000 Polaków, a Polish Zoo wspierała i wspiera, organizuje też polskie wydarzenia, m.in. prezentację wystawy o Sergiuszu Piaseckim w Londynie, obchody rocznicowe na przykład ORP Błyskawica w Kołs oraz 84. rocznica powstania Armii Krajowej, jak również udział Polonii w London New Year Day Parade. Iwona Golińska jest naszym gościem.
1: Dzień dobry, dobry wieczór, witamy bardzo, bardzo serdecznie.
4: Witam serdecznie, dziękuję bardzo. Bardzo miło z wami rozmawiać znowu.
1: Dziękujemy bardzo. Niejednokrotnie gościłaś na naszej antenie i przedstawiałaś polski wkład i w rozwój Wielkiej Brytanii, w kulturę, a szczególnie w zwycięstwo w II wojnie światowej. W tym przedstawiałaś rolę polskiej marynarki wojennej. No i teraz znowu ORP Błyskawica, bohater morza, legendarny polski okręt wojenny. Znów na ten temat będziemy rozmawiać na naszej antenie o tej legendzie. Słyszeliśmy, że zbliżają się obchody kolejne. Wyjątkowy konkurs ORP Błyskawica, bohater morza, poświęcony legendarnemu polskiemu okrętowi. Co mogłabyś przedstawić naszym słuchaczom?
4: Tak, oczywiście w tym roku przypada druga edycja konkursu rysunkowego dla dzieci polonijnych i już czwarta edycja Dni ORP Błyskawica. Te wszystkie imprezy, które wymieniliście, oczywiście my wspieramy, nie jesteśmy wszystkimi organizatorami wszystkich, natomiast na pewno jesteśmy organizatorami Dni ORP Błyskawica i tego konkursu rysunkowego, który jest jakby w przedbiegach do Dni ORP Błyskawica, które w tym roku będą po raz czwarty z rzędu prezentowane w Londynie przez Polish Zoo Association. Konkurs ten jest skierowany dla dzieci i młodzieży w wieku między 7 a 14 lat. I tutaj mamy szereg bardzo ciekawych nagród, między innymi ufundowanych przez naszych współpracujące z nami organizacje, jak Instytut Pamięci Narodowej, Muzeum Marynarki Wojennej, Towarzystwo Przyjaciół Okrętu Błyskawica w Gdyni oraz Centrum Polonijne KUL. Wszystkie te organizacje są naszymi przyjaciółmi tutaj i oczywiście współpracują z nami, ponieważ wszystkie są bardzo żywo zainteresowane po pierwsze w okręcie ORP Błyskawica i jego historii oraz w tym, żeby wspierać szerzenie informacji, szerzenie historii o tym wspaniałym okręcie bohaterze tutaj w Wielkiej Brytanii, jak również w tym, aby edukować młode pokolenie. I w tym roku nasz konkurs plastyczny. Oczywiście jego celem, tak jak zawsze, jest upamiętnienie tego legendarnego okrętu, jego zasług w obronie Wielkiej Brytanii i w ogóle w II wojnie światowej. Celem również jest rozwijanie zainteresowań historią Polski i upowszechnianie wiedzy o naszych bohaterskich marynarzach, którzy tutaj walczyli ramię w ramię z Royal Navy podczas II wojny światowej. Więc w tym roku również planujemy oczywiście jak najwięcej szkół zainteresować tutaj w Wielkiej Brytanii tym konkursem. My mieliśmy olbrzymie szczęście, że w ubiegłym roku przysłano nam ponad 138 prac z całej Anglii, Walii, Szkocji i tak odległych miejsc jak na samej północy, miejsc takich jak Aberdeen w Szkocji, a z drugiej strony na samym południu właśnie w Cowes również mieliśmy pracę ze szkół polonijnych w Cowes. Więc w tym roku mamy również taką nadzieję, że nasza młodzież zainteresuje się tym konkursem i prześle nam te prace. Prace będą oceniane, biorąc pod uwagę grupy wiekowe, także będziemy mieć grupę tych najmłodszych, przedszkolaków, a później tak do 7 lat, później od 8 do 10 i od 10 do 14. I nasze młode pokolenie może nadsyłać nam prace do 15 maja, a ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród będzie miało miejsce podczas Dni ORP Błyskawica w tym roku, które troszeczkę się przesunęły. Nie będą tak jak zwykle w maju, ale będą troszeczkę później ze względu na to, że mieliśmy w tym roku inne uroczystości również, które organizowaliśmy tutaj w naszym stowarzyszeniu wraz z Instytutem Pamięci Narodowej. Były to uroczystości poświęcone z kolei innemu okrętowi ORP Piorun, który był również polskim okrętem marynarki wojennej, służącym podczas II wojny światowej u boku Royal Navy, a który zasłynął z obrony innego miasta w Szkocji, tym razem Clydebank. I tam obchodziliśmy 85. jakby obchody tego wspaniałego wydarzenia w tym roku właśnie w Glasgow. To jest Glasgow bardzo niedaleko Glasgow, tam gdzie stacjonowały nasze wojska i nasi marynarze. Także no naprawdę mamy wspaniałe obchody i w Szkocji, a teraz znowu będziemy obchodzić kolejną rocznicę obrony południa tym razem Anglii przez ORP Błyskawica.
1: Jak widzimy, bohaterami wydarzeń stają się nie tylko ludzie, którzy walczyli, ale statek, prawda? Statki stają się bohaterami tych takich ważnych wydarzeń. Nie, jak gdyby wokół nich koncentrują się te takie wydarzenia patriotyczne. Nie tylko polskie, prawda, bo brytyjskie. I Brytyjczycy dzięki wam również dowiadują się o tym, jak Polacy bronili Wielką Brytanię przed Niemcami.
4: Tak, to prawda. Ja muszę powiedzieć, że w Szkocji mieliśmy wspaniałe wydarzenie w tym roku. Parlament szkocki przyjął uchwałę dzięki właśnie temu, co zrobiliśmy razem z Instytutem Pamięci Narodowej o Polakach w Clydebank i w wkładzie ORP Piorun w obronę Szkocji. Było to bardzo, bardzo ważne, ponieważ w Parlamencie Szkockim właśnie zapadła decyzja o wyjątkowym znaczeniu. To było właśnie symboliczne i historyczne, gdzie przyjęto uchwałę oficjalnie na temat właśnie wkładu, potwierdzenia roli Polaków w historii Szkocji oraz znaczenia współczesnych działań, które tutaj staramy się robić na rzecz pielęgnowania tej pamięci wkładu polskiego w historię. Naszą wspólną historię, bo to jest historia wspólna i Polski, i Szkocji, i całej Wielkiej Brytanii. Więc centralnym punktem odniesienia tego dokumentu, który został wydany w Parlamencie Szkockim, stała się wystawa właśnie Szlaki Nadziei, Odyseja Wolności, która była przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej i zaprezentowana w Szkocji 13 marca 2026 roku w parlamencie szkockim. Było to bardzo ważne wydarzenie, a naszą taką członkinią parlamentu w Szkocji, która była naszym sponsorem, to była pani Annie Wells, która podkreśliła, że bardzo wyjątkowy charakter tej ekspozycji, tej wystawy. Powiedziała, że ta wystawa była bardzo poruszająca, była niezwykle wartościowa pod względem i informacyjnym, i pod względem historycznym, że bardzo dużo się Szkoci w ogóle dowiedzieli też na temat tej drogi polskich żołnierzy i cywilów podczas II wojny światowej. Więc mieliśmy naprawdę wspaniałą wystawę. I to wszystko też właśnie wokół polskiej marynarki wojennej, wokół wkładu Polaków nie tylko marynarki, ale też oczywiście generała Maczka, bo tam stacjonował generał Maczek i jego żołnierze w Szkocji. Więc to wydarzenie w tym roku było bardzo ważne i przypomniało rzeczywiście Szkotom o tych wartościach polskich, takich jak odwaga, prawda, ta walka o wolność, które Polaków charakteryzowały. I dzisiaj są również aktualne cały czas oczywiście te wartości polskie, które staram się też mówić o nich cały czas. Więc to wszystko jakby w tym roku dużo wydarzeń się naprawdę dzieje i mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej, bo ten rok jest jakiś wyjątkowo aktywny.
1: Iwono, tak wiele mówisz o polskich wartościach, o polskich bohaterach. Mówisz tak głośno, że o polskich bohaterach słyszymy my tutaj w Kanadzie, no i w wielu, wielu mediach się udzielasz aktywnie, żeby mówić o tych bohaterach, wiele działasz, żeby przygotowywać materiały o nich. Co cię inspiruje do tej działalności?
4: No, inspiruje mnie przede wszystkim to, że polska historia zasługuje na więcej, zasługuje na to, żeby poznali ją nie tylko Polacy, nie tylko młodzi ludzie, ale również Anglicy, prawda, i nasze młode pokolenie, żeby wychowywało się w tych wartościach polskich, żeby czuli się Polakami, i o tym trzeba mówić, bo inaczej przegapimy ten moment, kiedy młodzi ludzie, którzy już tutaj zostali często wychowani, tak, czy nawet się urodzili, po prostu jeżeli nie będziemy o tym mówić, nie będziemy ich uczyć o historii, to oni nie będą tego wiedzieli po prostu, bo nikt ich nie nauczy prawdopodobnie i przegapimy ten moment, więc no to jest ten moment, kiedy możemy wychować to młode pokolenie Polaków jednak w miłości do swojego kraju i w szacunku do Polski. I to jest bardzo ważne moim zdaniem, więc to mnie najbardziej motywuje. Czyli te aspekty właśnie nauki historii, edukacyjne, no i oczywiście mówienia dobrze o Polsce, bo wiadomo, my musimy wszyscy za granicą tutaj jako nasi patrioci mieszkający za granicą zawsze mówić dobrze o Polsce, zawsze wspomagać i dbać o dobre imię Polski. No i oczywiście mówić o naszych zasługach, bo mamy olbrzymie zasługi dla całej Europy i dla całego świata, szczególnie jeśli chodzi właśnie o II wojnę światową.
1: No tak, niewątpliwie, masz absolutnie o tym rację. To, co powiedziałeś, no nie można tego ani negować, ani zaprzeczyć. To są bardzo ważne rzeczy, o których mówisz. Jeszcze jeden temat chcemy krótko poruszyć. Zbliża się polska majówka. Jak będzie wyglądać w Londynie, w tym środowisku, w którym ty jesteś?
0: Tak, słyszeliśmy, jak będzie majówka odbywać się w Wilnie. Teraz czas na Londyn.
5: Your mom, your partner, your grandpa, who are you walking for? Register today for the IG Wealth Management Walk for Alzheimer's, Saturday, May 30th at Assiniboine Park. No one facing dementia walks alone. Register at alzheimer.mb.ca/WFA.
6: Bring back memories of your Polish homeland by shopping at Sausage Makers, 630 Nairn Avenue, Winnipeg. Here you'll find jams, Wolski Polish dills and sauerkraut, herring, cold smoked mackerel,

0: Kardashian.
1: Majówka w Londynie jest wspaniała. Zawsze jest bardzo dużo różnych też obchodów związanych i z Dniem Polonii, jak również z obchodami Dnia Konstytucji 3 maja. My mieliśmy zawsze też jakieś wydarzenia, a jakiś czas temu też robiliśmy nawet wywiady, właśnie rozmawialiśmy z różnymi ludźmi tutaj w Polonii naszej brytyjskiej na temat wartości tej polskiej konstytucji 3 maja i jak ta konstytucja, no jakby jaki miała wpływ i jak oczywiście jak świętujemy, więc to też cały czas jest to olbrzymie, olbrzymie święto, możliwość spotkania innych organizacji, działaczy i po prostu ludzi tutaj z naszej Polonii, którzy z tej okazji świętują. Święto Polonii dla nas za granicą to chyba najważniejsze święto, święto flagi. To jest najbardziej bliskie tutaj nam święto, ponieważ jest to nasze święto, święto Polski, święto naszych barw narodowych, naszego godła, naszej flagi. I to jest taki moment, kiedy możemy się wszyscy zjednoczyć i wszyscy poczuć się jak bardzo blisko siebie, prawda? Poczuć naszą siłę, poczuć naszą dumę narodową i być razem. I to jest ten moment, właśnie ten 2 maja, to jest ten moment, kiedy możemy być razem. No i oczywiście 3 maja, wspaniały historyczny moment Konstytucji 3 maja, drugiej na świecie Konstytucji, która była bardzo ważna dla Polski, która miała olbrzymie znaczenie, więc jest to też powód do dumy dla nas, aby święcić ten dzień w godny sposób, więc na pewno będziemy jak zawsze razem, tak jak co roku z innymi naszymi organizacjami i naszymi przyjaciółmi.
2: Tak, jakby nie było 2 maja, to święto polskiej flagi i święto nas, Polaków rozsianych po całym świecie, potocznie nazywanymi Polonią, Polonusami. Także to jest nasze święto. Ja bardzo się cieszę, że w tym roku nasza Polonia tutaj z Winnipegu będzie reprezentować nas w Chicago, na największej paradzie chyba na świecie, z okazji Konstytucji 3 maja. Także wiele relacji pojawi się w naszych następnych programach. Iwono, dziękujemy Ci bardzo za ten czas, który nam poświęciłaś. To jest naprawdę zawsze wielka radość dla nas gościć Ciebie na antenie, a jeszcze większa radość rozmawiać z Tobą na żywo na forum mediów polonijnych. Także mam nadzieję, że zobaczymy się w tym roku, co?
1: Wspaniale, ja również mam taką nadzieję i naprawdę czekam tego momentu, bo już bardzo, bardzo tęsknię za naszymi wszystkimi przyjaciółmi z naszego stowarzyszenia również i czekamy na to, ale w ogóle zawsze bardzo przyjemnie z Wami rozmawiać i bardzo się cieszę, że to, co właśnie powiedziałeś, to jest nasze święto, 2 maja i będziemy wszyscy razem, niezależnie gdzie jesteśmy, tak, wszyscy razem będziemy to święto po prostu celebrować i świętować, bo to jest święto, które ma olbrzymią moc.
2: Tak. I tu stawiamy kropkę. Iwona Golińska, działaczka, która w Londynie z dumą niesie polską flagę i sprawia, że o naszych bohaterach II wojny światowej słyszy cały świat. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy serdecznie i mówimy dobranoc i do usłyszenia.
3: Do usłyszenia, Iwono, dziękujemy Ci bardzo. Zwłaszcza na mnie zrobiły wielkie wrażenie o tej pielęgnowaniu miłości, szacunku i wiedzy o Polsce, wiedzy o polskich bohaterach. Dziękujemy Ci za to, Iwono. Dziękujemy, że to robisz i o tym mówisz.
1: Dziękuję Wam, dziękuję i wszystkiego dobrego dla słuchaczy Radio Polonia, Winnipeg, Manitoba i do usłyszenia.
3: Do usłyszenia.
2: Dziękujemy bardzo. Przed nami kolejna piosenka. Po piosence będziemy rozmawiać z legendą w świecie polonijnej kultury w Kanadzie. Jest to Andrzej Rozbicki, dyrektor Celebrity Symphony Orchestra z Toronto, a będziemy rozmawiać o Międzynarodowym Festiwalu imieniem Bernarda, jak tu mówiłaś, Ladysza? Po wilejsku, Ladysza. Także o tym już za kilka minut, ale najpierw piosenka.

0: Program Radio Polonia Winnipeg na rok 2026 sponsorują biznesmeni. Józef Gubała, właściciel firmy Paul Construction. Ryszard Czajka, właściciel firmy Advance Environmental Services. Księgowy Artur Olszewski, właściciel firmy ACT Accounting Services. Marek Kucel, właściciel firmy Breathe Easy Eco Solutions. Rafał Grymuza, właściciel firmy Active Mechanical Contracting oraz Zdzisław i Patryk Gutowscy, właściciele firmy Gutowski Motors. Kolejna grupa sponsorów to sklepy i usługi, czyli miejsca, bez których ani rusz. Paweł i Czesław Szurlej, właściciele sklepu Golden Hand Jewelry. Jan Leszczyński, właściciel sklepu mięsnego M&S Meat Market. Anna Nabrzeska, właścicielka sklepu Anna Family Store. Kazimiera i Andrzej Gajdamowicz, właściciele sklepu Lord Selkirk Furniture. Mirek i Monika Książkiewicz, właściciele sklepu Polsat Center. Dentysta Tomasz Sposob, Seven Oaks Dental Center oraz Jerzy Piotrowicz, agent pośrednictwa sprzedaży i kupna nieruchomości. Program wspierają też organizacje polonijne, Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Winnipeg, Kongres Polonii Kanadyjskiej, Okręg Manitoba, Polskie Towarzystwo Sokół St. Boniface, Królewski Polsko-Kanadyjski Legion nr 246 oraz Polski Klub Seniora w Winnipegu. Wspierają nas również osoby prywatne. Ludzie o wielkich sercach. Jolanta Jasjawicienie, Maria Mielczarek, Stan Zysk, Ela Gałązka, Małgorzata von Lau, Mirosław Bator oraz Kazimierz Pater. Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom za wsparcie i zaufanie. Dzięki Wam Radio Polonia może nadal realizować swoją misję i służyć Polonii w Manitobie z uśmiechem, energią i dobrą falą w każdy weekend.
1: This is CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg.
2: A teraz przedstawię naszego następnego rozmówcę. Maestro Andrzej Rozbicki to legenda w świecie polonijnej kultury w Kanadzie. Łączy świat profesjonalnej muzyki klasycznej z sercem Polonii. Jest założycielem i dyrektorem artystycznym Celebrity Symphony Orchestra w Toronto, założonej w 1994 roku. Od lat sprowadza do Toronto największe polskie gwiazdy. Na jego zaproszenie w Kanadzie występowali m.in. Bogusław Kaczyński, Grażyna Brodzińska, a także gwiazdy muzyki rozrywkowej. Potrafi wciągać ludzi w świat operetki, opery i muzykalu, opowiadając o nich z niezwykłą pasją.
3: Witamy maestro na naszej antenie. Halo,
2: witamy, dzień dobry.
4: Witam, dzień dobry. Pronto pozdrawia Winnipeg.
3: Dzień dobry. Słyszeliśmy, że organizowany jest Międzynarodowy Festiwal imienia Bernarda Ladysze. Czy tu w Kanadzie? Czy w Polsce?
4: No, to nie zupełnie. Mhm. To znaczy, to może ja zapytam, ile mam czasu, żeby to opowiedzieć.
2: No trochę jest czasu.
4: Bo to można bardzo krótko. Bardzo, bardzo długo też. To może tak jak najkrócej, a żeby jak najwięcej powiedzieć, to już zaczynam. Tak się złożyło, że ja się urodziłem w Lisbargu Warmińskim. To jest takie miasteczko na północy od Olsztyna, które dzisiaj zostało uzdrowiskiem. Znaczy dzisiaj, od 1 stycznia buduje się tam szpitale, jest to najczystsze powietrze, no i przede wszystkim jest historia, jest piękny zamek gotycki, tam mieszkał przez 7 lat Mikołaj Kopernik, mieszkało wielu innych znakomitych poetów, działaczy, między innymi Ignacy Krasicki i tak dalej, i tak dalej. Ja tam mieszkałem tylko 15 lat, ale jestem, że tak powiem, sercem związany z tym, że Lisbargiem Warmińskim. Kilka lat temu orkiestra z Washington, z którym współpracuję, zgłosiła się do mnie z taką propozycją: maestro, czy nie chciałbym być, jedziemy do Europy i chcielibyśmy pojechać. Mamy kilka miejsc z chórem, z orkiestrą właściwie, i chcielibyśmy, żebym ja pojechał razem, był guest conductor z nimi, żebym na zmianę z tym dyrygentem amerykańskim dyrygował, prowadził, a że ja trochę Europę znam, no więc żebym był takim przewodnikiem. Proponowali Wiedeń, Kraków i coś tam jeszcze, chyba Pragę i tak dalej. Więc ja tą trasę odwróciłem troszeczkę, mówię, słuchajcie, zrobimy inaczej, przylećcie do Gdańska. Zachęciłem ich wtedy spotkaniem z Wałęsą bodajże, a to z Waszyngton, no więc ich to bardzo wtedy ucieszyło. W każdym razie w tym czasie również powstał w Lisbargu, mam kontakt z burmistrzem cały czas, piękny na 2500 miejsc amfiteatr przy samym zamku, pięknie położony. W związku z czym tak to odkręciłem, że był Gdańsk, był Olsztyn, ten Lisbark i później było Wilno. Cała tura taka artystyczna, przyleciało 60 osób. No w każdym razie dograliśmy to, tak żeśmy to zrobili, że ten koncert w tym Żelizbargu warmińskim się odbył, ja to poprowadziłem. Dla mnie to było niesamowite wzruszenie, bo mogłem wystąpić w swoim mieście po iluś tam latach, przyszły moje koleżanki, koledzy ze szkoły podstawowej, której tam nie poznawałem, kolejka się ustawiła i tak dalej, rodzina i tak dalej. Ale było, co było najpiękniejsze, było 2,5 tysiąca ludzi na tym, w tym amfiteatrze. Burmistrz przyszedł do mnie i mówi: Majstro, jak pan to zrobił, że mamy, to pierwszy raz właściwie ten amfiteatr dopiero rok działał, ale że 2,5 tysiąca, miasto liczy 16 tysięcy.
3: Ale byłoby więcej, gdyby amfiteatr miał więcej miejsc.
4: No w każdym razie tak się to złożyło. W związku z tym zrobiło się to bardzo duże wydarzenie. Nie będę tu powiedzmy swoich sekretów podawał w tym momencie, jak ja to zrobiłem. Niemniej się do tego bardzo przyczyniłem. W każdym razie udało nam się pięknie. Jednym z solistów z Polski, miałem chyba dwóch czy trzech solistów również z Polski, był Aleksander Ładysz, który tam zaśpiewał arię właśnie z Kołuby. Ja to opowiadałem, że to na tej wieży, w tym powiedzmy Senzegar i ten, który tam powiedzmy bije od czasu do czasu.
3: Stary.
4: I żeśmy zaczęli rozmawiać z burmistrzem i tak dalej, no może by coś zrobić, ten festiwal. Później była pandemia, później jakoś to wszystko stanęło. W każdym razie ten Aleksander, syn pana Bernarda Ładysza, był tu u mnie chyba dwa razy ostatnio w koncertach, brał udział i zaczęliśmy rozmawiać i zaczęliśmy kontaktować się oczywiście z burmistrzem. W każdym razie wygląda to na to, proszę państwa, że 24-26 lipiec gramy w tymże amfiteatrze, robimy międzynarodowy pierwszy festiwal imienia Bernarda Ładysza. Jeśli Jan Kiepura ma swój festiwal w Krynicy, to dlaczego ma nie mieć Żelizbarg Warmiński, powiedzmy, festiwal? Przyjadą basy, jak to wszyscy mówią, ale nie tylko basy, będą również koncerty, powiedzmy, takiej muzyki troszkę rozrywkowej. Jest komitet, jest strona internetowa, która już działa oczywiście. Można sobie wejść po prostu, Ładysz Festiwal i popatrzeć, jak to wszystko wygląda. Ja jestem oficjalnie dyrektorem artystycznym tego festiwalu, ale to wszystko zależy od tych organizatorów, którzy są na miejscu. Jak zwykle chodzi o pieniądze, więc zobaczymy, jak się to ułoży. Jak na razie wszystko ładnie to wygląda. Jest komitet, są soliści, jest program, ma być orkiestra. I także to wszystko spinamy i mam nadzieję, że to wszystko nam wyjdzie jak najlepiej. Ja tylko chciałbym może dodać, że dla tych państwa, którym może nazwisko Bernarda Ładysza nie jest tak bardzo, powiedzmy, znane, to był najsłynniejszy polski bas kiedykolwiek w historii, który zmarł 6 lat temu, w 20 roku, proszę państwa, 25 lipca. O tyle to jest ważne, że to sobie, a urodził się chyba dwa dni wcześniej czy później, chyba 27 lipca. Także to są daty, które są właśnie związane z tą datą, dlatego chcieliśmy ten lipiec i dlatego ten weekend właśnie tam będziemy w tymże. Jest to jedyny artysta z Polski w historii, który śpiewał z Marią Callas w Londynie, z tą najsłynniejszą sopranistką wtedy właśnie i nagrał, uczestniczył w nagraniu opery Łucji z Lammermoor Donizettiego. Jest to artysta, mówię o panu Bernardzie Ładyszu, który śpiewał właściwie we wszystkich największych scenach operowych. Oczywiście to były inne czasy, to były lata 70. To nie było tak łatwo, jeśli chodzi o paszport. Jest to laureat wielu konkursów. Jest to właściwie partyzant, uczestnik walk AK, był wiele lat szef, solistą zespołu Wojska Polskiego, nagrał mnóstwo płyt, ma dwóch synów, obaj śpiewają, przy czym Aleksander jest tym właśnie tym motorem tego festiwalu i on, że tak powiem, wziął na siebie organizację tegoż festiwalu. Dodam jeszcze, że pan Bernard Ładysz, pewnie go państwo pamiętacie, bo ostatnio są popularne te filmy o Znachorze.
3: O, prawda? Tak, tak.
4: On tam grał właśnie z tym akcentem wileńskim, bo tak. Urodził w Wilnie. Także jest to bardzo, bardzo ciekawa postać i zasługująca na film, zasługująca na festiwal. I myślę, że nie ma czegoś takiego jak festiwalu głosów basowych czy barytonowych, w związku z czym chcemy tą lukę w jakiś sposób uzupełnić. Ja miałem tą przyjemność, poznałem pana Bernarda Ładysza. Mieliśmy wspólny koncert w Chicago. Tutaj mało brakowało udało, ale żeśmy się jakoś nie mogli dopasować. Wtedy z Andrzejem Fiorskim oni tam byli. Dyrygował wtedy część koncertu też pan Debich, słynny z Łodzi, prawda, dyrygent. Także miałem okazję poznać. W każdym razie i to jest moja taka, że tak powiem, serce w to włożyłem, w tą całą sprawę. No i ten Lidzbark Warmiński dla mnie jest też bardzo, bardzo bliski. I dlatego też tym moim, no mam nadzieję, że państwo przyjadą, ci, którzy będą w Polsce, też dojadą do tego naszego Lidzbarka Warmińskiego. Warto przyjechać chociażby dla samego zwiedzenia miasta. Tam jest najczystsze powietrze teraz w Polsce. To jest, proszę państwa, już blisko Kaliningradu, można by powiedzieć. Tam już przemysłu w zasadzie nie ma, a przynajmniej tego takiego większego. W związku z czym naprawdę to sanatorium działa i naprawdę warto. Do tego no, jest piękny amfiteatr na 2,5 tysiąca osób. No i cóż, my tam będziemy, także myślę, że również ktoś tam z państwa, którzy nas słuchają, dojadą i się spotkamy i będą nie dwa basy, nie trzy basy, a będzie ich więcej i będziemy sobie basować.
2: Także jeżeli ktoś z naszych słuchaczy wybiera się w tym roku na wakacje do Polski, to Lidzbark Warmiński koniecznie musi być na trasie, tak?
3: 24-26 lipca. Postać Bernarda Ladysza dla nas, dla osób z Wilna jest niezwykle ważna, no, dlatego, że był wilnianinem i dlatego, że był żołnierzem Armii Krajowej, zesłańcem i gigantem opery polskiej. No i ten jego młynarz w Znachorze z lat 80. z takim wschodnim akcentem za każdym razem bierze za serce. To jest ciekawe, jak maestro mówił o spotkaniu z Ladyszem. A jakie osobiste wrażenia były po tym spotkaniu?
4: To był bardzo, bardzo bliski, bardzo ciepły, bardzo serdeczny. No ten akcent taki wileński bardzo mnie, że tak powiem, ujął. Ja później pojechałem do Wilna. Ja byłem w Wilnie chyba rok później, czy dwa lata później, specjalnie zresztą zapraszałem tenora z litewskiego tutaj na koncert w Kanadzie, więc chciałem się tam z nim spotkać, ale miałem tą okazję, że tak powiem, zwiedzać, byłem na tych słynnych cmentarzach, w tych wszystkich kościołach, w tych większych, mniejszych, powiedzmy, także jest to w moim sercu. Oczywiście byłem też na tych słynnych, to się nazywa, żebym nie przekręcił, w tych podłużnych pierogach, no powiedzmy.
2: O tak, cepelinach.
4: Dokładnie, tak jest, tak jest. Także jest to bardzo bliskie, bardzo mnie to bliskie, w jakiś sposób też na sercu bliskie i cieszę się, że i słyszę państwa akcent i to mnie też tak troszeczkę tak no miło, że tak powiem, że możemy rozmawiać na temat pana Bernarda Ładysza, bo on zasługuje na rzeczywiście na festiwal i nie większy, nie mały, ale duży festiwal.
2: Mój akcent to taki szczeciński, bo ja ze Szczecina pochodzę, ale Sabina jest wilnianką z krwi i kości, przetransplantowaną do Winnipeg, do Kanady, prowadząca audycję programu stacji radiowej z Nadwili przez 16 lat, trafiła do nas, do naszej redakcji. Także bardzo się cieszymy, że mamy tą namastkę tutaj Wilna na preriach Kanady.
3: A mnie bardzo zainteresował ten temat Międzynarodowego Festiwalu imienia Bernarda Ladysza.
2: A ty mówisz Ladysza.
3: Ladysza, oczywiście, że Ladysza.
4: Brawo.
3: Jeszcze jedno pytanie. To będzie festiwal, czyli to będą same występy, czy to będzie jakiś konkurs?
4: Już mówię. Jest ogłoszany już konkurs. I będą warsztaty muzyczne i to jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa, bo mamy tak zwaną radę artystyczną i mamy również znakomite osoby, które będą prowadziły wykłady. Jest w naszej grupie profesor Ryszard Karczykowski, słynny pedagog i słynny tenor swego czasu. I Alicja Węgorzewska, dyrektor opery kameralnej, zresztą chyba państwo ją kojarzą, bo występ jako jury, czy jako sędzia, powiedzmy, tych konkursów tych takich rozrywkowych, bym powiedział, w telewizji polskiej, bierze w tym udział. Jest również Piotr Słukowski, obecnie dyrektor Opery Krakowskiej. Jest profesor Ryszard Cieśla, który jest rektorem, był właściwie rektorem Akademii Muzycznej teraz Uniwersytetu Fryderyka Chopina, więc mamy tą bardzo mocną stronę tego tak zwanej Rady Artystycznej Festiwalu, także bardzo, bardzo mnie to cieszy również, że oni też biorą w tym udział. Także będą wykłady, będzie nawet piknik i będą śpiewy, powiedzmy, przy ognisku, bo pan Ładysz słynął z tego, że właściwie śpiewał zawsze i wszędzie i szczególnie po wódeczce, jak on to mówił, i palił zresztą też, nie powiem, bo bas to jest taki głos, który może sobie zapalić jeszcze po tej wódeczce. Także to takie są różne historie na temat, ale to może nie czas, nie miejsce w tym momencie. W każdym razie nagrał wiele płyt, pieśń o mamie wszyscy znamy, prawda, na pewno, i każdy to słyszał. Także tych patriotycznych pieśni różnych ma mnóstwo nagranych, także to też będzie wieczór, kiedy te pieśni będą wykonywane.
3: Dziękujemy bardzo za tę rozmowę, za przedstawienie postaci wielkiego mistrza. Maestro Andrzej Rozbicki, dyrektor Celebrity Symphony Orchestra, a także już dyrektor pierwszego międzynarodowego festiwalu imienia Bernarda Ladysza w Litwarku Warmińskim, był naszym i państwa gościem. Spotkanie jeszcze w lipcu w Litwarku. Tak,
4: a jeśli mogę wtrącić, to zapraszam na 7 listopada do Toronto, do Mississaugi, do Living Arts Center. Tradycyjnie na koncert Celebrity Symphony Orchestra. W tym roku będzie muzyka filmowa, czyli Film Music Gala 7 listopada. Serdecznie zapraszam. Może tym razem osobiście państwo dojadą.
3: Dziękujemy bardzo serdecznie za to zaproszenie. Dziękujemy za tę rozmowę. Zawsze tak miło pana gościć na naszej antenie. Maestro Andrzej Rozbicki.
4: Dziękuję bardzo.
2: A teraz kolejna piosenka, teraz specjalnie przygotowana przez Sabinę. Jaką piosenkę przygotowałeś, Sabina?
3: No bo wielkie role operowe to taki w radiu popularnym trudno zaprezentować, a że występy estradowe były w repertuarze Bernarda Ladysza, więc jedna teraz z jego piosenek. Posłuchajmy tego wspaniałego głosu, a ja dziękuję Andrzejowi Rozbickiemu z Toronto za tę wspaniałą rozmowę.

0: Rozmowy dnia sponsoruje sklep Polsat Center, 217 Selkirk Avenue. Oferujemy produkty żywnościowe z Europy, wysyłkę paczek i przekazy pieniężne. Mirek Książkiewicz zaprasza na zakupy do sklepu Polsat Center. Telefon 204 582 28 84.
1: Radio Polonia Winnipeg to polski głos w Manitobie na fali 92 i 7 FM. Twoje radio na preriach Kanady.
2: Tak, my byliśmy już w Wilnie, byliśmy w Londynie, byliśmy w Toronto i w dalszym ciągu pozostajemy w Toronto, dlatego że w Toronto są nasi kolejni rozmówcy. Marcin Sudol i Tomasz Dziekan z klubu motocyklowego Orzeł Biały Toronto. Myślę, że zaproszą nas na wyjątkową przejażdżkę motocyklem. Witamy was, kochani, bardzo serdecznie na antenie Radio Polonia Winnipeg po raz pierwszy zresztą. Halo.
3: Dzień dobry, witamy serdecznie.
4: Dzień dobry, witamy Polonię całą i szczególnie Winnipegu.
3: No Unia właśnie. Polskich Motocyklistów Świata, jest to drugi najstarszy polonijny klub motocyklowy na terenie Ameryki Północnej. Znajdujemy się w 14 oddziałów na całym świecie. Mhm. Łącznie jest nas około prawie 2000 członków. Mamy tutaj w Kanadzie dwa oddziały. Mamy oddział ontaryjski, który nazywa się True North Chapter. No i oddział, który jest w Brytyjskiej Kolumbii, który nazywa się True North West Chapter.
2: Tak, ale w Winnipegu, w Manitobie nie ma żadnego oddziału.
4: No to właśnie dlatego chcieliśmy zaproponować polskim motocyklistom w Winnipegu i okolicy, żeby właśnie zorganizowali i zrobili swój własny chapter, w którym właśnie Marcin może wam pomóc.
3: Mhm. Wystarczy się z nami skontaktować za pomocą właśnie naszych social mediów. Pomożemy właśnie w kontaktach z headquarters. Headquarters naszego klubu znajdują się w Chicago, także pomogliśmy chłopakom z Brytyjskiej Kolumbii, także daleko do Manitoby nie macie, także jeżeli ktoś jest zainteresowany, no to zapraszamy do kontaktu i powiemy co, gdzie, jak i dlaczego.
2: Tak, Illinois, Chicago nie jest tak daleko. Można było stworzyć taki chapter True North and Free.
5: A co znaczy chapter?
2: Chapter, oddział.
5: Aha.
3: Oddział.
5: Tak.
2: Panowie,
3: każdy klub motocyklowy, który ma swoją strukturę międzynarodową, a podlega po prostu pod dane, nazwijmy to, terytoria, także my działamy tutaj na terenie Ontario, my mieszkamy akurat w Mississadze z Tomkiem, mamy naszych członków, którzy są i z Toronto, i z Burlington, Oakville, Milton, London, Oshawa, także w gruncie rzeczy nasi członkowie są rozproszeni na około 250 kilometrach od siebie, także, ale wszyscy jesteśmy zrzeszeni właśnie pod jedną nazwą True North Chapter.
4: Razem się spotykamy, razem organizujemy wyjazdy, razem organizujemy jakieś imprezy, żeby wspomóc Polonię, czy nawet ludzi.
3: Mhm. Dzisiaj mieliśmy taką miłą właśnie sytuację. Z Polski, z oddziału Southside Chapter z Dębicy przyjechał jeden z naszych członków. Mhm. Był to jego 47. maraton w ciągu 9 lat. Aha. W Mississadze, także to był jeden z maratonów, który musiał zaliczyć w ciągu 6 godzin, powiedzmy, żeby móc później wziąć udział w bostońskim maratonie.
2: Aha, no i jak wypadł? Jaki mamy
4: wynik? Żeśmy w zasadzie dzięki nam, żeśmy mu tutaj zorganizowali wszystko, pobyt, także chłopakowi udało się i najprawdopodobniej będzie miał ten Boston zaliczony.
2: Super.
3: Nie jest pierwszej młodości kolega, bo są to wczesne lata 70. Nie będziemy dokładnie mówili ile, ale jak na swój wiek dał radę, 47. maraton zaliczony.
2: No mówiliście, widziałem w mediach społecznościowych, opisaliście go jako nieślubne dziecko Janusza Kusocińskiego i Ireny Szewińskiej, tak?
3: Dokładnie. Czasami trzeba sobie troszeczkę
2: tak, oczywiście.
3: Życie nie za poważnie brać, to
2: śmiech,
3: tak.
2: Śmiech to zdrowie. Dobrze, sprawy chapterów mamy, oddziałów mamy za sobą. Powiedzcie, bo teraz zbliża się święto nas Polaków, święto 2 maja, jak również święto 3 maja Konstytucji. Powiedzcie, jak będziecie świętować w tym roku?
3: Więc jest to czwarty raz z rzędu organizujemy Ride flagi. Ride flagi, na czym to polega? Spotykamy się w domu związkowym Związku Narodowego Polskiego w miejscowości Burlington, gdzie zjeżdżają się motocykliści zrzeszeni z nami, jak również sympatycy, jak również kierowcy samochodów wyprodukowanych w Polsce, małe Fiaty, Polonez, jest i Żuk, którzy będziemy wszyscy oflagowani, jeżeli chodzi w kolory biało-czerwone, polskie szaliki, i ruszamy wzdłuż wybrzeża jeziora Ontario w kierunku miejscowości Mississauga, czyli przejeżdżamy Burlington, przejeżdżamy Oakville i do centrum Jana Pawła II w Mississaudze, gdzie kończymy ten przejazd. Przejazd trwa około 90 minut. Jedziemy zgodnie z przepisami. Jest to kolumna, która w dobrych czasach to było nawet ponad 75 pojazdów. Jest to godzina lunchu sobotniego, kiedy bardzo dużo Kanadyjczyków znajduje się właśnie na Lakeshore Boulevard, w tych wszystkich miastach. Przejeżdżamy przez dzielnice portowe, gdzie są kawiarenki, gdzie są ludzie, siedzą i jedzą sobie swoje tam lunche. My po prostu jedziemy. No i jest to wielkie poruszenie. Dużo Kanadyjczyków robi nam zdjęcia, no a my w ten sposób świętujemy święto narodowe flagi plus święto Polonii, bo 2 maja jest świętem Polonii.
2: Tak,
3: w
2: ogóle świętem naszych.
4: Maj został ogłoszony jako Polish Heritage Month. Tutaj tak. U nas w Ontario, nie wiem jak u was tam jest, ale u nas jest, tak.
3: A w tym roku niestety taka przykra sytuacja, że Toronto, Mississauga, tu gdzie jest największa polska diaspora, od wielu, wielu lat, 2 maja, była podnoszona polska flaga przed budynkami City Hall. I mimo, że w miejscowości Mississauga, gdzie burmistrzem tego miasta jest pani Karolina P., ma polskie korzenie, do których się przyznaje, no niestety, Mississauga nie pozwala na podniesienie polskiej flagi, a na budynkach typu biblioteki mamy dziwne flagi dziwnych państw, o których nas w szkole z geografii nie uczyli, że takie państwa w ogóle istnieją.
5: Rozumiemy, o co chodzi.
2: Tak,
3: no nie to będziemy tu mówić dokładnie, o co chodzi, ale wiemy, że jest Greenland, Poland, Holland. No ale takiego państwa, tego land nie słyszeliśmy.
2: No i teraz dochodzi do takiej sytuacji, gdzie jest miesiąc dziedzictwa polskiego w prowincji Ontario, a biało-czerwonej flagi nie będzie przed City Hall. No troszeczkę nie smutno.
4: A do tego czasu była. Tak. Do tego czasu było. Zawsze było wywieszane co roku, ale w tym roku podjęli decyzję, że żadnej flagi nie będą wywieszać.
3: Jak również Konstytucja, Dzień Konstytucji 3 maja, parada też jakimiś cudami, jakimś swędem nie odbywa się właśnie dzień 3 maja, tylko zawsze to jest przesunięcie jednego tydzień. Nie wiem, czy to są względy jakieś pogodowe, logistyczne. To już jest ciężko, a powiedzmy polityka w to wchodzi.
2: No my mamy to szczęście, że flagi obydwie zostaną zawieszone pod parlamentem Manitoby, jak również przed City Hall, także mamy to szczęście w Manitobie, że no mamy zezwolenie na wywieszenie biało-czerwonej
5: tak,
2: flagi.
5: Tak, dzięki staraniom polskich działaczy.
2: Tak.
5: 1 maja w piątek o 8:30 po raz pierwszy w dziejach Winnipegu będzie wzniesienie polskiej flagi przy City Hall na Main Street. Tak, organizuje to Muzeum Ogniwo dzięki ich staraniom. A Dzień Flagi Polskiej 2 maja polska flaga będzie wzniesiona przy parlamencie Manitoby. To dzięki staraniom druha Mariana Jaworskiego, prezesa Sokola Winnipeg.
2: Od kilku ładnych lat biało-czerwona flaga powiewa przed parlamentem właśnie 2 maja. Ale powiedzcie mi, kochani, widok kilkudziesięciu maszyn z dumnie powiewającymi biało-czerwonymi flagami na kanadyjskich drogach zawsze robi ogromne wrażenie. Powiedzcie nam, czym dla was, polskich motocyklistów z klubu Orzeł Biały, jest ten nadchodzący rajd flagi?
3: Przede wszystkim duma z pochodzenia. My jako Polacy no, jesteśmy bardzo dumnym narodem. Jesteśmy narodem, który powiedzmy, no niestety budował ten kontynent w Amerykę Północną, Stany Zjednoczone, Kanada, no dzięki nam zawdzięcza dużo, prawda?
5: Mhm.
3: A tutejsze społeczności kanadyjskie, no niestety o tym nie wiedzą, prawda? Mamy przejście graniczne między Stanami Zjednoczonymi w Windsor, most, który budował syn Heleny Modrzejewskiej. Mamy śluzy, które są tutaj na Seren Way, który budował Kazimierz Gzowski. West Point Akademia, która niedaleko w stanie Nowy Jork, którą budował Tadeusz Kościuszko. A no mamy takie wielkie konstrukcje, o których wszyscy Amerykanie, Kanadyjczycy wiedzą, a nie wiedzą, że no to my, Polacy, pomogliśmy im zbudować.
4: Po prostu chcemy się pokazać, że tutaj istniejemy, żyjemy i że stać nas na to, żeby się pokazać.
5: Pielęgnujecie nie tylko taki aktywny patriotyzm, nie pokazywanie, ale także takie wartości jak Bóg, honor, ojczyznę.
3: To też zgadzam się z tym. A przede wszystkim kultura motocyklowa, kultura tych klubów motocyklowych jest to takie rodzaj braterstwa, rodzaj pokazania tej jedności, tej grupy. Kluby motocyklowe tutaj w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie są właśnie też na zasadzie narodowości, czy to są Meksykanie, czy to są amerykańskie weterani. Także to jest taka subkultura, która właśnie dużo łączy ze sobą ludzi, prawda? Właśnie pod danym kierunkiem, danym ukierunkowaniem, tak jak nas to łączy polskość plus siła dwóch kółek.
5: No rzeczywiście to robi wrażenie, ten rodzaj braterstwa, kluby motocyklowe, bo chciałam zapytać, jaki jest sens dołączenia do jakiejś grupy, a to jednak ta grupa, to już mam odpowiedź.
2: Powiedziałeś, że to tak.
3: Przede wszystkim fajnie jest jechać w grupie, bo im więcej motorów, tym jesteśmy głośniejsi.
4: I robimy większe wrażenie.
3: Większe wrażenie. Takie fajne angielskie przysłowie jest loud pipes save lives. Także jeżeli jedzie kilka dobrych maszyn, które mają proste, głośne rury i wjeżdżamy w tunele pod mosty, no to lubimy sobie tą manetkę odkręcić, dać trochę hałasu. Jak jakieś ładne dziewczyny idą bokiem drogi, to też zawsze fajnie to podgazować tym motorem, postraszyć. Także to jest taka przyjemność tego życia, prawda? Mm-hmm. Wszyscy ciężko pracujemy od poniedziałku do piątku. Kanada, Stany Zjednoczone, Ameryka Północna to są piękne tereny do jazdy, a to jest naprawdę potężne połacie, potężne przestrzenie otwarte. Czasami warto po pracy nawet wsiąść na motor.
4: I przewietrzyć głowę.
3: Tak. My z Tomkiem mamy takie fajne fryzury, stan głosów zero i używamy, że łapanie wiatru we włosy to jest coś, co resetuje taki umysł, gdzie człowiek jest, można powiedzieć, ładuje swoje baterie na następny tydzień, na następny dzień pracy. Także
4: najlepsza terapia.
3: Najlepsza terapia. Nie trzeba chodzić do psychiatry. Z reguły motocykliści są bardziej ostrożnymi kierowcami przede wszystkim, bo jesteśmy bardziej przewidywalni. Potrafimy przewidzieć ruchy innych kierowców na drodze. Mamy tutaj w Kanadzie takie jedno wielkie multikulti, i przyjeżdżają ludzie, którzy w innych krajach jeździli na osiołkach, na wielbłądach, na krowach, wsiadają tutaj w samochody, nie mają wyobrażenia o tym, jak się zachować, nie?
2: Tak, trzeba uważać.
3: Na motocyklu trzeba uważać nie tylko na siebie, trzeba przede wszystkim uważać na tych wokoło nas.
2: Tak, ja wiem o tym, bo wiem, mogę coś powiedzieć na ten temat, dlatego że testuję autobusy i często widzę różne sytuacje na drogach, także w pełni się zgadzam z waszą opinią. A ja mam pytanie takie, dlatego że rozmawiamy o motocyklach, mówiliście o tych prostych, jak to powiedzieliście, straight pipes, jakimi maszynami wyjeździcie? Tomku.
3: A tutaj większość z nas to są Harley Davidson. Aha. Mamy również...
4: Ale nie ma preferencji. Każdy, kto ma dwa kółka, może dołączyć. Nie musi to być Harley. Obojętnie, jakim motorem jeździ, czy to jest, jak to nazywają, takie te...
3: Ścigacze
4: takie bardziej sportowe, czy jakieś terenowe i tak dalej. Nie ma konkretnie, że ktoś musi mieć jakiś motor. Najważniejsze, żeby były dwa kółka i żeby miał dobry czas, jak z nami pojedzie.
2: No ale motorynki chyba nie dopuścicie do jazdy z wami.
4: No raczej nie byłby w stanie za nami nadążyć. Tak się to samo przez się wychodzi na to, że nie da rady z nami.
2: Słuchajcie, kochani, powiedzcie nam, bo rozmawiamy o waszym życiu w Toronto i o waszym zamiłowaniu do motocykli i do jazdy z powiewem, no nie we włosach, ale po czaszce. Powiedzcie mi, z jakich miast pochodzicie z Polski? Jak długo mieszkacie w Kanadzie?
3: Więc nasz klub został założony przez człowieka, który pochodził ze Sanoka, z Podkarpacia. Ja pochodzę z Podkarpacia, również z Mielca. Tomasz jest z Poznania. Mamy tutaj członków u nas, to są z Warszawy. A mamy górali, mamy no, w gruncie rzeczy oprócz Pomorzach, to mamy chyba prawie wszystkich tutaj, którzy są. No większość Polonusów tutaj to jednak jest ta południowo-wschodnia ściana troszeczkę centralnej Polski, zachodniej Polski. Jest jeden kolega ze Szczecina, jest, także, no ale większość przeważamy raczej południowo, południowa i południowa wschodnia ściana.
2: No, ten Szczecin to mnie ucieszył, przynajmniej reprezentuje tereny, z których ja pochodzę, także bardzo mi bardzo
3: także pozdrawiamy Romana Sosidko ze Szczecina, który jest jednym z naszych członków.
2: Kochani, jeszcze raz zaproście na rajd, rajd flagi, który odbędzie się z okazji Dnia Polonii i Polaków za granicą. Macie teraz 30 sekund, aby jak najszybciej to sprzedać,
3: zapraszamy,
2: że tak powiem.
3: Jeżeli ktokolwiek z Winnipegu będzie w Ontario i jeżeli ktokolwiek z Ontario nas słucha za pomocą internetu Radia Polonia Winnipeg, zapraszamy 2 maja o 10 rano do Burlington, do polskiego holu Związku Narodowego Polaków w Kanadzie na 2316 Fairview Street. O godzinie 10 rano zaczynamy się zjeżdżać. Dziękujemy bardzo Związkowi Narodowemu Polskiemu za śniadanie, które będą częstować wszystkich nas tam. Także jako współorganizator tego rajdu serdecznie pozdrawiamy Związek Narodowy Polski. Wiemy na pewno, że mają swoją gminę również u was w Winnipegu. O godzinie 11 ruszamy, no i przejeżdżamy Burlington, Oakville, Mississauga i kończymy w centrum Jana Pawła. Przejazd zaczyna się o godzinie 11. Zapraszamy również samochody sportowe, kabriolety, vintage. Jeżeli ktoś ma ochotę przyjechać z nami, ważne byłoby, żeby były kolory polskie, flagi na samochodach, maski w biało-czerwonych kolorach, kierowcy w szalikach, dziewczyny w kostiumach ludowych, polskich. No, górali zapraszamy również, żeby jakby chcieli. Także ktokolwiek ma tylko ochotę przejechać, pokazać. Mamy nadzieję, że za parę lat będzie to tak wielka impreza, jak to się odbywa na moście bruklińskim w Nowym Jorku, gdzie wjeżdżają Polonusi z samochodami, motorami, blokują ten most przez parę minut, robią wielki biało-czerwony dym. I o to właśnie w tym wszystkim chodzi.
2: Tak, czyli każdy, kto ma motocykl, samochód i przede wszystkim polską flagę w sercu, może do was dołączyć. Dziękujemy wam bardzo. Naszymi gośćmi był Marcin Sudol i Tomasz Dziekan z klubu motocyklowego Orzeł Biały Toronto. Ja dla was mam przygotowaną piosenkę. Viva Polonia. To właśnie piosenka przygotowana przez motocyklistów, dla motocyklistów, specjalnie dla was w naszym programie. Dziękujemy za tą rozmowę i mam nadzieję, że częściej będziecie gościć na naszej antenie.
5: Wspaniała rozmowa, dziękujemy bardzo.

0: Radio Polonia Winnipeg. Polski głos w Manitobie. 92,7 FM.
1: Tak, można słuchać w każdą niedzielę od godziny 14.30 do godziny 17, ale to nie koniec audycji w języku polskim, bo po nas mamy retransmisję mszy świętej z kościoła świętego Andrzeja Boboli, czyli czas antenowy od 2.30 do godziny 18.
2: Jesteśmy tutaj na podglądzie na Facebooku Radio Polonia Winnipeg Manitoba. Otrzymujemy również wiadomości od Was. Pozdrawiam serdecznie. Pisze do nas Bożena Krasoń, prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Polonijnego. Krystyna Wołejko, którą gościliśmy na naszej antenie. Dziękuję serdecznie za zaproszenie i ciepłą rozmowę. Jacek Waldhaus, wpadłem Was zobaczyć jak zawsze w formie. Pozdrowienia oczywiście z Belgii. Dziękujemy Jacku. Ryszard Kapala, Wasza praca łączy ludzi w świecie. Znów miło Was słuchać. Dziękuję za informację. Patriotyzm. Ryszard Kapala, honorowy prezes Sokola Robczyce. Już wkrótce do zobaczenia na ziemi kanadyjskiej.
1: Tak. I w naszym studiu tutaj.
2: I w naszym studiu oczywiście. Mamy wiadomość od Pablo Żołądkowskiego. Pozdrowienia z Paragwaju, gdzie mieszka najliczniejsza grupa Polaków w Itapua. Podaje swój numer telefonu na WhatsApp. Kto chce skontaktować się z Pedro Pablo Osu Żołądkowskim, prosimy bardzo zajrzeć na naszą stronę. Pedro Pablo ma polskie obywatelstwo, paszport Unii Europejskiej. Skontaktuj się ze mną. Pisze, porozmawiajmy w języku polskim.
1: Na pewno skorzystamy.
2: Tak, na pewno. I Państwa też zachęcamy, bo Pablo jest, jak słyszymy, bardzo otwarty i zachęca do kontaktu.
1: Cieszy nas. Paragwaj doszedł teraz do Brazylii, prawda? Mieliśmy już rozmówców i z Argentyny, także Ameryka Południowa kłania się nisko.
2: Tak, Jola jest na Margarycie, więc też serdecznie pozdrawiamy.
1: Margarita to blisko wybrzeża Wenezueli, dobrze mówię?
2: Gdzieś tam,
1: tak,
2: gdzie
1: blisko.
2: Ciepło.
1: Ale nie będziemy mówić o Wenezueli, nie będziemy mówić o Margarycie, ale będziemy rozmawiać o tym, co działo się w Toronto. Teraz nasza korespondentka Teresa Szramek, prezes Związku Polaków w Kanadzie, podsumuje najważniejsze wydarzenia w Ontario, w tym dla nas mężczyzn najciekawsze chyba, wybory Miss Polonii Brantford 2026. Witamy panią Teresę na antenie Radio Polonia. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie moje ulubione radio, moich ulubionych redaktorów.
1: Dziękujemy.
2: Oczywiście. Dzień dobry, witamy naszą kochaną panią korespondent z Ontario.
3: Jak to pięknie brzmi, no. Słucham Państwa właśnie, słuchałam Andrzeja Rozbickiego i panów z klubu motocyklowego. Oni tutaj robią naprawdę dużo hałasu, bo ja mieszkam w Oakville, więc ja wiem, znam te przejazdy głośne ich. Także
1: tak. Dachówki spadają i tęki się, tak? Kruszą.
3: Tak.
1: Jak ktoś jeździ motocyklem Harley Davidson, to wiadomo.
3: To
1: no.
3: Już, tak,
1: hałas
3: to
1: jest
3: już
1: duży.
3: Wiadomo. Tak.
2: Ostatnio kontaktowaliśmy się z panią, kiedy podczas zjazdu Związku Polaków w Kanadzie, jakie najważniejsze dyrektywy, nie ma zmian. Pani Teresa Szramek ciągle jest prezesem Związku Polaków w Kanadzie.
3: Tak, ciągle jestem prezesem i nie wiem, jak to długo to potrwa, no ale nie ma mowy o żadnych jakichś nowościach, o zmianach, no. Nie wiem, jak to będzie, no ale w każdym razie organizacja ma się dobrze, bo przygotowania się rozpoczęły. Przygotowania do przyszłorocznej 120. rocznicy powstania Związku Polaków w Kanadzie, więc będzie się działo i będzie się działo i Państwa też będziemy zapraszać, ale to w swoim czasie.
2: Dziękujemy bardzo.
3: Także w tej chwili no, sporo się dzieje. Kwiecień jest miesiącem, był już, bo mija, prawda, niedługo już maj przed nami. Był miesiącem dosyć takim no, pracowitym dla nas wszystkich tutaj. Po tym zjeździe właśnie zaraz były uroczystości w niedzielę 12 kwietnia, od razu 86. rocznica zbrodni katyńskiej i 16. rocznica tragedii smoleńskiej. Nasze organizacje tutaj skupione wokół miasta, wokół Toronto, wszystkie organizacje, te większe i te mniejsze, spotkaliśmy się pod tym pomnikiem, złożyliśmy kwiaty, składaliśmy wieńce i kwiaty. No, było bardzo podniośle, bardzo uroczyście i oczywiście z udziałem pana konsula generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Toronto, pana Marka Ciesielczuka. Także no, to była no, piękna uroczystość, bardzo poważna, bardzo w skupieniu. Naprawdę no, złożyliśmy hołd tym, którzy zginęli tam w takich nieludzkich, no, zamordowani w sposób, aż przykro wspominać o tym. No, poza tym no, odbył się konkurs Mistrz Pięknego Czytania organizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie. Konkurs, który jest organizowany dla dzieci ze szkoły podstawowej od 4 do 8 klasy w dwóch grupach wiekowych. Dla dzieci ze szkół polskich z prowincji Ontario, no bo trudno, żeby dzieci przyjeżdżały, uczniowie z naszych szkół z innych prowincji, bo to jest odległość niesamowita. Kanada niestety nie sprzyja tego rodzaju spotkaniom ze względu na obszar. Była, no, dzieci... My się cieszymy bardzo, że dzieci czytają chętnie i pięknie, czytają po polsku, mówią po polsku, znają doskonale, znają treść zaplanowanych przez jury konkursu, zaplanowanych lektur do czytania. Także koordynatorem tego konkursu jest Ewa Iwanicka od bardzo już dawna i konkurs no, ma się dobrze, także my się cieszymy z tego, że mamy ciągle zgłoszenia, ciągle dzieci nasze chcą czytać, mówią pięknie po polsku i to najbardziej cieszy.
2: Tak.
3: Prawda? A natomiast no, jesteśmy po dwóch Miss Polonia. Ja jeszcze nie dosypiam chyba, ale jesteśmy Miss Polonia w Brantford, odbyła się, prawda? No i wczoraj odbyła się Miss Polonia w Oszawie. Niesamowite święto młodości. Wiecie państwo, że to jest naprawdę, no, trzeba się z tego bardzo cieszyć, bo my, Związek Polaków w Kanadzie, te grupy związkowe, które ciągle jeszcze organizują Miss Polonia, mają zabezpieczenie przyszłości, znaczy ta grupa na pewno będzie działać, będzie istnieć, dlatego że zawsze po takich imprezach dla młodzieży zawsze znajdzie się grupa młodych ludzi, którzy wstępują do Związku Polaków w Kanadzie i to jest właściwie, to jest największa radość. Że no, zapisują się, że chcą działać, że przejmują tę no, pałeczkę po nas, tych, którzy no, coraz, prawda, zmierzają w kierunku jednym. I, no, i muszę powiedzieć, że no, było naprawdę świetnie. Wczoraj w Brantford jedna dziewczyna startowała, dlatego że druga, były dwie kandydatki, druga wycofała się, nie wiemy z jakiej przyczyny, może się wystraszyła tej rywalizacji z koleżanką, tytuł, ten koronę Miss otrzymała Oliwia Magdalena Skrzypek, studentka Uniwersytetu w Guelph, także bardzo mądra, bardzo rozsądna dziewczyna. Tę Miss Polonia Brantford organizuje od lat, organizuje grupa 10 Związku Polaków w Kanadzie. Obecnie prezesem jest tam Joanna Wiatr i ona też prowadziła tę uroczystość. Oczywiście my jako zarząd główny Związku Polaków w Kanadzie jesteśmy sponsorami głównymi tych wydarzeń i fundujemy oczywiście... Fundujemy nagrody albo przynajmniej dołączamy się do wydatków, które czekają wszystkich, czekają grupy, które organizują to wydarzenie. Natomiast no, wczoraj Miss Polonia w Oszawie, świetna uroczystość, impreza, no, bardzo w tak miłej i tak serdecznej atmosferze, że no aż... trudno się było rozstawać po tej godzinie pierwszej.

0: dwudziestolatka. O, też Oliwia Angier. Przesympatycznie, no to wiecie Państwo, trzeba zobaczyć, jak te dzieci wchodzą na salę, prawda, z jaką dystynkcją, z jakim przejęciem kłaniają się wszystkim, którzy ich obserwują, przechodzą po całej sali balowej, co chwileczkę w ukłonach chłopak prowadzi, wczoraj ten sześciolatek, może ma nawet 5 lat, jak kręcił dookoła piruety tą dziewczynką. Wszyscy naprawdę żeśmy ze wzruszeniem i z wielkim takim, nie wiem, czy to z wielką sympatią na to patrzyli. Natomiast potem Miss, piękna dziewczyna, naprawdę piękna dziewczyna, która w ciągu 2 lat nauczyła się świetnie mówić po polsku. W ciągu 2 lat uczęszczania do szkoły, tak 3 razy w tygodniu do polskiej szkoły, nazywa się Gabrielle Show. Ma polskie korzenie, ale jest już drugie albo trzecie pokolenie. Więc też 12 klasa szkoły średniej, 18-latka, piękna, wysoka, prawda, o bardzo fajnych zainteresowaniach, uczestniczka i członek zespołu pieśni i tańca Tatry w Oszawie, więc świetna uroczystość i świetna impreza, naprawdę bawiliśmy się bardzo fajnie, bardzo sympatycznie było. No i chciałam się pochwalić, że ponieważ tę uroczystość organizuje też Grupa Związku Polaków w Kanadzie, Grupa 21 w Oszawie, bardzo taka prężna grupa, bardzo liczna, bo tam grupa licząca 103 osoby, w tym to jest małe miasteczko, więc Polacy opanowali Oszawę. I podszedł do mnie pan, który przyjechał z innego miasta, też z tamtych okolic, Scarborough, i zapytał, czy zarząd główny Związku Polaków, czy pani prezes zgodziliby się, żeby założyć grupę związkową w Scarborough, nową grupę związkową, jakie trzeba spełniać warunki, co trzeba zrobić, żeby taka grupa powstała, więc ja się bardzo ucieszyłam z tego. No i oczywiście zachęciłam, mówię, niech pan zbiera, musi pan zebrać grupkę 15 osób, jeżeli się zbiorą, zakładamy grupę związkową w Scarborough, numer kolejny, my jesteśmy, moja grupa związkowa 95, więc zobaczymy, jaki numer sobie wybiorą. To było fajne i ja się bardzo z tego cieszę, także to są takie wszystkie na bieżąco informacje, które za nami, ale przed nami duże maj oczywiście,
1: tak,
0: i
1: tak.
0: Imprezy, uroczystości z okazji Konstytucji 3 maja. No i muszę powiedzieć Państwu, że 3 maja w niedzielę gościem naszym będzie Marszałek Senatu Rzeczpospolitej Polskiej pani Małgorzata Kidawa-Błońska. Przyjedzie, będzie uczestniczyła w uroczystościach w Mississauga przy pomniku Patrioty. No a potem będzie z nią spotkanie wcześniej i rozmowy na trudne tematy, na te łatwiejsze, na te... No i jestem sama ciekawa tego spotkania. Zobaczymy, jak nam się to wszystko uda. Wierzę mocno, że będziemy wszyscy zadowoleni.
2: Your mom, your partner, your grandpa, who are you walking for? Register today for the IG Wealth Management Walk for Alzheimer's, Saturday, May 30th at Assiniboine Park. No one facing dementia walks alone. Register at alzheimer.mb.ca/WFA.
3: This is CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg.
4: Na pewno, ale oprócz tego też będzie różne uroczystości będą się odbywać w okolicach, w samym Toronto i w okolicach, prawda?
0: Tak. Oczywiście przy pomniku Patrioty w Mississauga to będą uroczystości 3

0: w niedzielę właśnie. Drugiego wcześniej mamy też walne zebranie Funduszu Wieczystego Polski Chrześcijańskiej Millennium. Tam no, będziemy też rozmawiać o ważnych sprawach, o pomocy finansowej dla organizacji polonijnych, o pomocy finansowej dla studentów, którą będziemy przyznawać we wrześniu. No i ponieważ jestem tam jednym z dyrektorów tej fundacji, więc no, cieszymy się, że to spotkanie się odbędzie po raz pierwszy od tego, od COVID-u. Będziemy się widzieć tak oczkowo, jak to się mówi, prawda, twarzą w twarz i będzie na pewno sympatycznie. Potem mamy 10 maja będzie parada, która przejdzie ulicami Toronto. No i zakończy się na Nathan Phillips Square w Toronto. Tam będą uroczystości i będziemy wspólnie świętować, będziemy się bawić, będą występy zespołów folklorystycznych naszych. Kanadyjczycy to bardzo lubią, bo zespoły pięknie się prezentują nasze w tych swoich pięknych strojach, prawda? No i potem DJ Jacek Wszołek zaprosi wszystkich do wspólnej zabawy na placu. On jest świetnym showmanem, więc zawsze nam, no, bardzo nam się podoba jego prowadzenie tej zabawy wspólnej. Będą oczywiście różne konkursy dla dzieci, dla tych mniej małych i tych troszeczkę starszych. No i będzie się działo, naprawdę będzie się sporo działo, tak. Mhm.
1: Mamy nadzieję, że pogoda dopisze tym razem, bo w zeszłym roku, z tego pamiętam, to padał deszcz,
0: właśnie,
1: prawda? Tak?
0: Właśnie.
1: I troszeczkę popsuło to troszeczkę nastrój.
0: Tak, bez wątpienia to miało ogromny wpływ na pogodę, na cały przebieg tej fajnej uroczystości. Miejmy nadzieję, że w tym roku będzie, chociaż zapowiadają też jakieś tam opady deszczu, nie wiemy. Liczymy na to, że ominie Toronto.
1: No jeszcze troszeczkę czasu zostało, także no, synoptycy mogą się mylić. No.
0: Niestety, ale ciągle jest tak zimno tutaj też, że jak słucham państwa i mówicie, że tam jest 8 stopni u was, czy ileś, u nas też jest dzisiaj 9.
1: Aha. No to, także, tylko że troszeczkę u was troszeczkę chłodniej, bo wilgotność powietrza jest inna.
0: Tak jest, zgadza się.
1: Pani Tereso, ja mam takie pytanie w związku z obchodami święta flagi i Polonii i Konstytucji 3 maja. Jako prezes Związku Polaków w Kanadzie, proszę nam powiedzieć, z czego pani jest najbardziej dumna właśnie w przededniu polskich świąt majowych?
0: Z czego jestem najbardziej dumna? Z tego, że nosimy w sercu tę Polskę. Że te moje w cudzysłowie oczywiście mówię, grupy związkowe, które są rozrzucone po wielu miastach pod Ontario, wszystkie te grupy organizują swoje uroczystości. W Barrie na północy od Toronto jest bardzo mocna, prężna grupa 43, tam się odbędzie podniesienie flagi. 2 maja o godzinie 13 przed parlamentem, przed urzędem miejskim w Barrie. 2 maja o godzinie 16 tam też wezmę udział w tej uroczystości podniesienia flagi. Organizuje grupa 10 Związku Polaków w Kanadzie w Brantford. Po uroczystościach będzie wspólne spotkanie z władzami miasta Brantford, bo zawsze uczestniczy tam burmistrz miasta. Oni się bardzo cieszą z tego, że mogą w tych uroczystościach naszych brać udział, mogą się pochwalić. Niektórzy uczą się nawet po polsku jedno zdanie powiedzieć: cześć, witam was wszystkich, jak się czujecie? I no i wszyscy się cieszą, że potrafił burmistrz powiedzieć jedno zdanie, jak się czujemy. Czujemy się zawsze znakomicie. Cieszymy się, że są z nami, że przychodzą, mają chorągiewki ze sobą, biało-czerwone. Także No, ja jestem dumna z tego, że w ogóle, że jestem Polką tutaj w Kanadzie i że udaje się tę polskość, tę polską tożsamość narodową w nas ciągle pielęgnować i ciągle i wierzę w to, że będziemy tu zawsze, prawda, że w tych dniach, kiedy możemy się pokazać jako społeczność polonijna w Kanadzie silna, że to nas wszystkich łączy i to jest najważniejsze.
2: Tak. Przypomnijmy, że Parada Konstytucji 3 maja w Toronto odbędzie się w niedzielę 10 maja.
0: I rozpoczynamy mszą świętą o godzinie 10 rano. Po mszy przejście niektórzy, bo nie jest tak daleko, z kościoła świętego Stanisława na plac właśnie i stamtąd tam się ustawi oczywiście cały orszak parady i ruszymy ulicami Toronto.
2: Jeszcze kiedy... Tak. Kiedy pani mówiła o wyborach Miss, to jedno zdanie zabrzmiało bardzo dobrze, jak instrukcja do działania po prostu dla naszych organizacji. Po imprezach takich jak na przykład wybory Miss dla młodzieży są chętnie do wstąpienia do organizacji i do działania. No to jest...
0: Tak. Wiecie państwo, to jest naprawdę bardzo ważne i to nie... Teraz po tej uroczystości wczorajszej, nawet już wcześniej jak w Brantford po wyborach Miss Polonia. Wracaliśmy wspólnie do domu i tak każdy mówił, to jest sposób na przyciąganie młodzieży, bo naprawdę każda z tych dziewczyn zawsze ze sobą przywozi czy angażuje swoje koleżanki, swoich kolegów, żeby je popierali, prawda, żeby za nimi głosowali, żeby byli głośne brawa, że to jest właśnie to. I zawsze fajnie jest. I teraz na przykład grupa druga w Hamilton, tam jest Staszek Iwanicki, znany państwu.
1: Tak, obecny tutaj w studiu, tak.
0: Tak, Staszek Iwanicki nosi się z zamiarem reaktywowania Miss Polonia, bo kiedyś kilkanaście już może lat temu tam tutaj też się odbywały tego typu imprezy. Odbywała się i grupa druga właśnie Staszka Iwanickiego też słynęła z tego, że organizowała wybory Miss Polonia.
2: Och!
0: To była dopiero zabawa i to był przepiękny obrazek, jak panie w wieku,
2: 18 plus,
0: tak, jak z wielką gracją, wdziękiem i takim poczuciem humoru właśnie, jak wychodziły, jak się prezentowały, jak tańczyły, no to było coś pięknego, W tej chwili może się uda Staszkowi zrealizować ten plan i reaktywować to wydarzenie, bo to jest też dla młodzieży dobra sprawa. Staszek też na tym zjeździe naszym, Staszek i jego jednym z delegatów Staszka Grupy był młody chłopak Dawid Berger i on oczywiście zobowiązał się wobec nas wszystkich Komisji Rozwoju Związku, że założy grupę, że reaktywuje grupę młodzieżową. To były grona młodzieży, teraz będzie się to nazywało koła młodzieży przy grupie drugiej. Być może, że w ślady grupy drugiej pójdą inne grupy i zachęcą swoją młodzież, której przecież mamy sporo. Zachęcą do tego, żeby wstępowali w szeregi gron młodzieży, a potem grup związkowych. Wczoraj też wracając z Oszawy, wracałam z Grzegorzem Dorożeńskim i chciałam zapytać, czy państwo bardzo dzwoniło w uszach.
1: Nie dzwoniło, ale wiem, Grzegorza znamy, bo poznaliśmy go przy zjeździe, walnym zjeździe KPK, który miał miejsce w Winnipegu i gościł w Sokole Winnipeg.
0: Tak. I dlatego, żeśmy wspominaliśmy wycieczki, wspominaliśmy restauracje, wspominaliśmy pana Mariana Jaworskiego, wspominaliśmy pana Irka Lemansa, Piotra Kluze i panią oczywiście jedynaczkę najpiękniejszą, Sabinkę. Także było nam tak miło, nam się jechało, że ta godzina drogi pomiędzy z Oszawy do Oakville, bo Grzegorz jeszcze musiał następną godzinę do Cambridge, bo tam mieszka, przyjechać samotnie, ale właśnie rozmawialiśmy sobie, mówimy, no to na pewno tam państwu Le Mans chyba dzwoni w uszach. Bo...
1: No dzwoniło, ale muzyka bardzo mocna, która była na zabawie weselnej naszego syna, także no może nie doszedł, nie ten sygnał może nie doszedł ze względu na hałas, który był na sali w Sokole.
0: Wszystkiego dobrego na nowej drodze życia.
1: Tak, tak.
0: Ojej, no super.
1: Także zakończyliśmy imprezę o godzinie 2 nad ranem. Nogi nas bolały, bo impreza zakończyła się oficjalnie o 1, ale trzeba było jeszcze posprzątać. No i naprawdę bardzo dużo ludzi przyszło i to nas bardzo cieszy. I tu korzystając z okazji chciałem wszystkim podziękować za zakup biletów, za datki na cichą aukcję. No i za to, że byliście z nami, że bawiliście się z nami i na pewno te fundusze, które para młoda zgromadzi, na pewno się przydadzą. To jest Wedding Socials, to jest taki ewenement w skali kraju, w skali Kanady, tylko u nas w Manitobie i w Saskatchewan mają miejsce takie zabawy, które mają przedślubne,
0: ale
1: które
0: mają to jest świetny
1: tak,
0: pomysł.
1: Tak, mają tak? Za zadanie wesprzeć parę młodych, która nieczęsto boryka się z finansami, tak? Żeby to wszystko opłacić. Także cieszymy się bardzo. Cieszymy się również, że gościliśmy panią na naszej antenie. My też wspominamy pobyty i pani, i Staszka Iwańskiego, i Grzegorza, i jeszcze kilku delegatów, którzy mieli okazję spędzić z nami czas, tutaj zwiedzając Winnipeg, zaglądając do kilku restauracji, no i zakończyć ten pobyt wasz tutaj w Winnipegu, w siedzibie Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Winnipeg, gdzie mieliście państwo okazję skorzystać i skosztować wyrobów mistrza Jana Leszczyńskiego. I z tego, co pamiętam...
0: Baltic
1: Brothers.
0: Wspominaliśmy tę wiśniówkę.
1: Bombę.
0: Bombę wspominaliśmy też. Także było no naprawdę, chyba, gdyby nie to, nie wasza uroczystość, to na pewno by dzwoniło w uszach.
1: No, jeżeli mamy przyjechać na 120. rocznicę Związku Polaków w Kanadzie, to już się boję, zaczynam się bać.
0: nie ma czego tak. Będzie na pewno.
1: Ale to tak w cudzysłowie. Pani Teresu, czas nas goni. Dziękujemy za tą rozmowę. Dzisiaj troszeczkę dłużej mieliśmy okazję porozmawiać. Cieszymy się bardzo, że podzieliła się pani z nami i z naszymi słuchaczami tym wszystkim, co dzieje się w środowisku polonijnym w Ontario. Także naprawdę niech się święci święto
0: 3 maja. A 2 maja muszę zdradzić państwu, będzie następne święto moje osobiste, bo urodziny będę obchodził.
1: No to już wszystkiego najlepszego, dlatego że to musimy nasz chór poprosić, żeby zaśpiewać 100 lat, bo na za tydzień naszej audycji nie będzie.
2: Będziemy
1: w Chicago.
0: Ale to poczekamy. Możemy
1: ale to 100 lat.
0: 100 lat. To 100 lat, tak.
1: Tak, tutaj chór radiowy już jest gotowy. Nasz realizator pokazuje, że już grupa jest ustawiona, także zaczynamy śpiewać 100 lat dla pani Teresy Szramek z okazji ukończenia 18 roku życia. Tak, pani Tereso?
0: Dziękuję, tak, oczywiście.
2: 2 maja to piękna data.
1: Pozdrawiamy bardzo serdecznie.
0: Prawda? Piękna data.
2: Piękna data.
0: Dzień Polonii, naprawdę.
2: I dzień pani Teresy Szramek.
0: Tak jest. Wczoraj też.

0: pani teraz o wszystkiego najlepszego z okazji zbliżających się urodzin.
1: A wczoraj pani zaczęła mówić i w tym czasie chór zaczął śpiewać.
2: Rano chórem cała sala śpiewała 100 lat.
1: Och.
2: Z bukietem kwiatów grupa 21 przyszła do naszego stolika. Były zdjęcia, sesja zdjęciowa, piękna sprawa. Ale dzisiejsze 100 lat, ojej, o matko.
0: Pani Tereso, dziękujemy za tą rozmowę.
2: Bardzo.
0: Mamy jeszcze jeden telefon do wykonania. Będziemy łączyć się z Agnieszką Zagórską, Związek Pod Halą w Kanadzie. Także też posłuchamy, co planują na święta majowe górale.
2: Dziękuję.
0: Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy serdecznie.
1: Wszystkiego najlepszego.
2: Dziękuję bardzo.

0: Gdzie jest ta dziewczyna? No ta dziewczyna jest w Toronto. Agnieszka Zagórska, prezes Związku Podhalan w Kanadzie. Witamy bardzo serdecznie, Agnieszko, na naszej antenie.
1: No witam serdecznie, witam.
0: Dzień dobry. Kobieta bardzo zajęta, tak?
1: Witam. No trochę.
0: Agnieszko, no super, porozmawiamy z tobą o przygotowaniach do nadchodzących świąt majowych. Mam nadzieję, że będzie o tradycji, energii, no i oczywiście o waszym góralskim klimacie. Jak wszystko się odbywa? Jak się szykujecie do świąt majowych?
1: No tutaj wiesz, bo w Ontario już wcześniej był ten Polish Heritage Month, także my tu jesteśmy troszeczkę do przodu niż reszta Kanady, ale wiesz, właśnie najwięcej to nam zależy, żeby były podniesienia flagi przy ratuszach miasta. Mhm. Wtedy, bo to jak ja zaczęłam tak na początku, to tak w jedyny rok chyba to ponad 7 miast zorganizowałam. Ciężko się potem wyrobić, ale teraz jest bardzo dużo właśnie różnych organizacji, kongres i biznesowe organizacje po prostu, wiesz, w różnych miastach organizują, także już po prostu jest bardziej, więcej jest miast, a więcej po prostu ludzi się zajmuje organizacją. Mhm.
0: Wiesz, mówią na mieście, że tam, gdzie pojawiają się podhalanie, tam od razu robi się głośno, kolorowo i radośnie.
1: No i grają i śpiewają.
2: A mnie zaciekawiło, w jakich miastach pojawią się flagi. Czy już wiadomo, czy jeszcze nie?
1: Tak. Właśnie nie wiem, gdzie tam nawet wam podałam, zrobiłam post. Po prostu chodzi nam o to, żeby cała Polonia wiedziała, gdzie te wszystkie podniesienia flagi są i są też uroczystości takie inne, tak samo czy przy kościołach, przy polskich domach. Także wszystko razem żeśmy zebrali. Nawet powiem, bardzo mi też dużo pomógł pan ambasador. Zebrali się wszyscy w Ottawie, tam są uroczystości. W parlamencie też będzie podniesienie flagi, zatwierdzili chyba w piątek. Także wszędzie będzie, naprawdę będzie się działo. W Mississaudze w tym roku, no największe miasto, gdzie jest Polonia akurat, no przegłosowali, że nie będzie. Ale będą uroczystości tam przy polskim kościele. Tam jest pomnik przy Jana Pawła II, tam jest takie centrum i tam będzie więcej uroczystości 3 maja. No i oczywiście parada, 10 maja jest parada w Toronto.
2: A na jakie wydarzenia chciałabyś jeszcze zaprosić naszych słuchaczy?
1: No ja bym chciała bardzo, jakby słuchacze mogli tam też właśnie u was gdzieś zorganizować podniesienia flagi, bo nam zależy, bo w Ontario jest dosyć dużo. Rozmawiałam też z Edmonton, z Calgary, wiem, że tam będzie, ale chyba dopiero w czerwcu, ale też tutaj będą jakieś uroczystości z tej okazji. I jakbyście na przykład wy mogli, czy wiesz, zrobić share z tego postu, bo tam naprawdę... I jak ktoś coś wie, żeby wysyłać, żeby było w jednym miejscu, łatwo, wiesz, łatwo znaleźć wszystkim.
0: To już wyślemy dzisiaj. Dziś już wysyłamy, dlatego że mamy dwa miejsca, gdzie biało-czerwona zawiśnie. Tutaj właśnie na początku maja będzie to City Hall.
1: Tak, to wyślijcie, ja też dołożymy.
0: I będzie parlament Manitoby, to już po raz kolejny, ale przed City Hall będzie po raz pierwszy w historii miasta biało-czerwona flaga załopoczy.
1: To pięknie. Także... Ale ja wiesz co, chciałam jeszcze zwrócić uwagę, bo jak zaczęłam na początku te podniesienia flagi w miastach, trzeba było te proklamacje, nawet sobie nie zdawałam sprawy, że bo jak to wpływa na to, jak majorowie, czy tam całe council, oni nie wiedzieli, że polska konstytucja była pierwsza w Europie, że jest druga na świecie i nawet mi się wydaje, dużo Polaków o tym zapomniało. I idąc na te, wiesz, na takie... uroczystości, to człowiek się tak czuje bardziej, no nie, dumny, wiesz, nawet ludzie chyba nie zdają sprawy z tego.
0: Tak, my jesteśmy, no musimy przypominać naszym rodakom, no i też no, cieszyć się tym w naszym kanadyjskim społeczeństwie i mówić o tym właśnie, że polska konstytucja była drugą na świecie i pierwszą w Europie, no i biało-czerwone barwy to są barwy niezwyciężone, tak? To są barwy, które są bardzo bliskie naszemu sercu i nie musi ta flaga wisieć, bo tą flagę mamy tutaj w serduchu.
2: Ale jak jest, dokładnie, to przypomina o tym, jaki wielki wkład Polacy mają w dzieje.
0: Tak, nas to też w jakiś sposób też dowartościowuje, że jesteśmy w tym kraju. Jest nas ponad milion, jeżeli chodzi o diasporę polską w Kanadzie. No to ten jeden dzień, no uważam, że ta flaga biało-czerwona mogłaby wisieć w Mississaudze, gdzie jest największe skupisko chyba Polaków w Kanadzie.
1: Tak, tak, tam jest najwięcej, no ale nie, w tym roku nie pozwolili, ale zrobimy tam uroczystości, gdzie, no, tam, gdzie możemy. Ale w innych miastach wielkich, tak, Brampton jest wielki, Hamilton, wiesz, Kitchener, takie duże miasta są też, wiemy, w Orangeville, tych mniejszych, ale na przykład, wiesz, ludzie sobie, dobrze, bo zawsze, gdzie bym nie była, bo to na początku było ciężko, trzeba było wszystko wytłumaczyć, o co to chodzi, ale bardzo pozytywnie odbierają ludzie, wiesz, tam z miasta, czy przyjeżdżają też i delegaci, nawet z Ottawy, MPs. I naprawdę każdy coś o Polsce powie jeszcze, zawsze coś dobrego.
0: Tak.
1: Nawet tak. Jeden mówi, najlepsza zupa to jest zupa ogórkowa. No. To się zdziwiłam.
0: Akurat. No ja tak samo, no zaskoczyłaś mnie, bo myślałem, że będzie, no nie wiem, barszcz, no nie wiem.
1: Ale, nie, zupa, ja też się zdziwiłam, ale, zupa ogórkowa.
0: Ogórkowa, no ale lubię, bo nasz mistrz Jan Leszczyński robi naprawdę
2: wyjątkowe wyborną, zupy, tak. Wszystkie wyjątkowe.
0: Tak.
1: Także mi się, wiesz, a po drugie mi się wydaje, że wtedy też i poznają nas, bo tak, są Polacy, ale nie znają naszej historii, a tak wtedy jak się coś dzieje, wiesz, w każdym mieście te podniesienie flagi, to jest proklamacja, tak samo jest na website, wstawiają informacje i ludzie też więcej o nas wiedzą. Im więcej wiedzą, to mi się wydaje, lepiej się współpracuje z innymi organizacjami, czy z innymi tam, z innej nacji nawet, prawda?
2: Tak, tak. No i teraz zaglądam na stronę Związku Podhalan w Kanadzie, którego ty jesteś prezesem, i są informacje, gdzie będą jakie flagi wywieszone, rzeczywiście.
0: Duża lista, dosyć spora lista.
2: Duża lista.
1: Jak macie, tak mówię, jak ktoś z waszych słuchaczy w Kanadzie wie, gdzie są, to wiesz, czy nam mojego maila, czy wysłać do nas, czy gdziekolwiek, wiesz. Dzisiaj. Nawet możecie mój telefon podać, czy tam wysłać message, jak potrzebują, bo mi się wydaje, im więcej to, bo po prostu, wiesz, każdy coś robi nawet w swoim mieście, ale nikt o tym nie wie.
2: Tak.
1: Nawet, bo dużo Polaków mówi, że myśmy nie wiedzieli. Na przykład tu, gdzie jestem w Orangeville, jest taka grupa ogłoszeń, to też wrzuciłam. I dzisiaj rano no, masa ludzi odpisała, że też są Polacy, bo są jakoś tak rozrzuceni.
0: To po audycji wysyłamy do ciebie e-mail i informacje dotyczące Winnipeg. Także mam nadzieję, że pojawi się tak i pojawi się to na twojej stronie.
1: Tak, tak. Plakaty, wszystko. I nawet jest rajd motorowy. Też nie wiem, czy widzieliście. 2 maja jest z flagami na motorach. I te polskie stare, nam się stare, te auta PRL nazywają, tak. Też będą jechać. Także to jest fajne.
0: Tak, mieliśmy okazję rozmawiać z Marcinem Sudolem i Tomaszem Ciekanem z klubu motocyklowego Orzeł Biały dzisiaj. Także mówili właśnie o tym, że i zapraszali naszych słuchaczy do udziału właśnie w tym rajdzie flagi.
1: Także my się staramy tam wszystko podać. No, jak cokolwiek macie, to trzeba podawać i wiesz, im więcej ludzi, tym lepiej.
2: Masz rację, tak? Absolutnie masz rację. Absolutnie. Dziękujemy ci za zaprezentowanie tego tematu i zaraz za chwileczkę przedstawię to, co ty masz na swojej stronie, na stronie Związku Podhalan w Kanadzie. Naszym państwa gościem była Agnieszka Zagórska, prezes Związku Podhalan w Kanadzie, która zamieściła właśnie tutaj komunikat Maj Miesiące Dziedzictwa Polskiego w Kanadzie. Z tej okazji co roku w wielu miastach Kanady odbędą się podniesienie flagi Polski przy ratuszach miast, jak również inne uroczystości. Czyli podniesienie flagi Polski, Ottawa, Parlament Hill, 7 maja, godzina 9, Ottawa City Hall, 2 maja, 10, Berris Bay, 1 maja, 12, Oshawa, 1 maja, 16, Burlington, 1 maja 14, Brantford 1 maja 16, Barrie 2 maja 12, Brampton 9 maja 13:45, Kitchener 4 maja 18, Hamilton 5 maja 17:30, Cambridge 11 maja 18:30, Orangeville 12 maja godzina 13, Erin 14 maja godzina 13:45 i oczywiście Winnipeg 1 maja, City Hall, godzina 8:30, 2 maja od wschodu do zachodu słońca przy parlamencie Manitoby na Broadwayu. I to wszystko Winnipeg. Tak.
1: To super.
0: Tak. Agnieszka Zagórska, prezes Związku Podhalan w Kanadzie. Jeszcze chciałabyś coś dodać, Agnieszko?
1: No nic, dziękuję wam bardzo, że się też zainteresowaliście tym, że pomożecie ten komunikat, bo ja nie wiem, czy tam widać napisałam, bo ja zrobiłam wcześniej komunikat i po prostu Facebook mi to wyrzucił, musiałam to wszystko od nowa pomóc tam, musieliśmy to składać z powrotem, bo nie wiem dlaczego, ale jakoś się im nie podobał ten post i teraz jest drugi.
0: I teraz się już podoba. Ja myślałam, że na zakończenie powiesz, no do zobaczenia w Chicago, myślałam, że powiesz, że grupa wasza
1: będzie... O, jedziecie do Chicago?
0: Tak, tak, jedziemy, cały autobus nasz jedzie.
1: to super. No to pozdrówcie Chicago.
0: Tak, pozdrowimy, zrobimy to z wielką przyjemnością. Jedzie cały autokar i jadą tancerze zespołu, to znaczy chóru, nie chóru, co ja mówię?
2: Szkoły
0: Tańca Sokół i jadą prezesi, no i Radio Polonia również jedzie w tym autobusie i będziemy zdawać relacje wideo na naszym portalu facebookowym właśnie z tej podróży do Chicago i z powrotem do naszej Manitoby.
1: To mówicie, że będzie wesoły autobus.
0: Będzie wesoły autobus, będzie, oj będzie. Bo to jest długa droga, to jest tak, 14 godzin jazdy, wiesz, autokar.
1: Najlepszy to jest ta droga właśnie.
2: Ksiądz Wojtek również
0: dołączył. Oj, ksiądz jeszcze dołączył do nas, także oprawa, to znaczy obstawa duchowa też jest.
1: No to dobrze, będzie was pilnował, tak, super.
0: Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy serdecznie ciebie i wszystkich członków Związku Podhalan w Kanadzie. To wielka przyjemność gościć cię, Agnieszko, po raz kolejny na naszej antenie. Zawsze masz dużo fajnych, ciekawych informacji dotyczących Związku Podhalan, no górali w Kanadzie i nie tylko, bo mieliśmy też okazję rozmawiać o góralach i w Chicago, i w Nowym Jorku. Także pozdrawiamy też przyjaciół, którzy słuchają nas i w Stanach, i po całej Kanadzie. Także dziękujemy bardzo za tą rozmowę. Pozdrawiamy serdecznie.
1: Ja też bardzo wam dziękuję i pozdrawiam i życzę wam miłej drogi.
0: Dziękujemy bardzo. Teraz przed nami kolejna piosenka, czy ogłoszenia jeszcze?
2: No nie, po prostu zobacz, jak ładnie napisała Agnieszka na portalu Związku Podhalan w Kanadzie. Zapraszamy Polonię z flagami, w strojach regionalnych, w mundurach, bo wszyscy Polacy to jedna rodzina. Jeżeli są jakieś miasta nieujęte, gdzie będzie wznoszona polska flaga, to prosimy o informacje. A informacje, gdzie będą polskie flagi, na stronie Związku Podhalan w Kanadzie.
0: Myślę, że chyba odpuścimy przedostatnią piosenkę, bo mam dużo jeszcze ogłoszeń, tak?
2: Mamy też kilka ogłoszeń.
0: A zostało nam 7 minut.
2: Och, jak ten czas leci. Tak, jeszcze raz przypominamy państwu, że 9 maja będzie social i będzie to social, którego celem jest zebranie środków na wsparcie polskiego ośrodka Kopernika na Whitechill. Ośrodek wymaga napraw, ulepszeń. Za naszym pośrednictwem na ten social zaprasza sponsor oddany sprawom Polonii, również naszego radia, również polskiego ośrodka na Whitechill, pan Ryszard Czajka. Bilety są po $20. Proszę bardzo, proszę zademonstrować. Tak? Więcej informacji na stronach internetowych. Prosimy wesprzeć tę inicjatywę, dlatego że to jest miejsce, w którym wielu z państwa odpoczywa, na których dzieci, harcerze odbywają różne obozy i szkolenia. Social 9 maja w sobotę od 7 wieczorem do 1 w nocy w Polskim Towarzystwie Gimnastycznym Sokół Winnipeg. Kontakt przez pana, powszechnie znanego pana Ryszarda Czajkę. Również zapraszamy do udziału w wydarzeniach polegających na wzniesieniu polskiej flagi. A więc 1 maja w piątek o 8:30 rano po raz pierwszy w dziejach Winnipegu będzie wzniesiona polska flaga przy ratuszu miejskim, przy Radzie Miejskiej City Hall 510 Main z okazji dziedzictwa polskiego w Kanadzie. Organizuje Muzeum Ogniwo, a wszyscy rodacy są serdecznie zapraszani. Dzień polskiej flagi 2 maja. Polska flaga będzie wzniesiona od wschodu do zachodu słońca przy parlamencie Manitoby. Manitoba Legislative Building przy 450 Broadway. Dziękujemy za starania druha Mariana Jaworskiego, który robi to już od kilku lat, organizuje wzniesienie polskiej flagi. Akademia Konstytucji 3 maja w tym roku. Msza święta o 11 w Kościele Ducha Świętego i następnie obchody w siedzibie Sokola Winnipeg.
0: To wszystko. My niestety nie będziemy za tydzień nadawać ze studia tutaj przy Polo Park, ze studia Radia CKJS, bo jak mówiłem wcześniej, wyjeżdżamy na obchody, na paradę 3 majową do Chicago, także audycja będzie powtórzona.
2: Z archiwum.
0: Ale będziemy się widzieć po powrocie, będziemy się widzieć i słyszeć po powrocie, także będzie na pewno dużo opowieści.
2: Tak, a proszę również pamiętać o tym, że redaktor Irek Lemans zamieszcza bardzo dużo informacji na stronie internetowej Radia Polonia Winnipeg Manitoba na Facebooku i tam też będzie mnóstwo materiałów. i o wesołym autobusie, i o podróży, i o przybyciu do Chicago, i o tym, co się będzie działo w Chicago, bo będą tak, udział w paradzie 3 maja, udział w uroczystościach podniesienia flagi, udział w koncercie Mazowsze, udział w gali na zakończenie Dnia Konstytucji 3
0: udział
2: maja.
0: W występach Szkoły Tańca Sokół.
2: Tańca Sokół też będzie miała kilka występów, więc...
0: I Sokół będzie szedł w paradzie z zespołem Mazowsze.
2: No coś wspaniałego, więc prosimy obserwować naszą stronę internetową na Facebooku Radio Polonia Winnipeg Manitoba. Dziękujemy wszystkim, którzy dzisiaj wzięli aktywny udział w naszej audycji, dlatego że wasze wpisy są częścią naszej audycji.
0: Tak, dziękujemy wszystkim, którzy brali też udział w naszej audycji, a według kolejności była to Krysia Wołejko z Wilna.
2: Była Iwona Golińska z Londynu.
0: Była Iwona, tak, Golińska. Był Andrzej Rozbicki z Toronto.
2: Byli Marcin Sudol i Tomasz Dziekan z klubu motocyklowego Orzeł Biały.
0: Gościliśmy również naszą korespondentkę Teresę Stamek, prezesa Związku Polaków w Kanadzie.
2: I prezes Związku Polaków w Kanadzie Agnieszka Zagórska była naszym i państwa gościem.
0: Dziękujemy za uwagę. Życzymy miłego tygodnia.
2: Pięknego zakończenia niedzieli, no i szybszej wiosny.
0: No i miłego grabienia.
2: I dobrego nastroju.
0: Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.

0: CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg,
1: an Evanoff Communication Station.
2: Join us next on CKJS as we present the St. Andrew Bobola Parish Mass.
3: Drodzy bracia i siostry, pragniemy serdecznie podziękować wszystkim naszym dobroczyńcom, którzy wsparli radiową transmisję mszy świętej z kościoła świętego Andrzeja Boboli w Winnipegu. A mianowicie dziękujemy Kongresowi Polonii Kanadyjskiej, Okręgu Manitoba, Polskiemu Towarzystwu Gimnastycznemu Sokół Winnipeg, Polskiemu Towarzystwu Sokół St. Boniface, Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów Koło 13, Towarzystwu Jana Kantego, Federacji Polek w Kanadzie Ogniwo nr 7, Stowarzyszeniu Polskich Biznesów i Profesjonalistów, Bractwu Świętego Ducha, Panu Józefowi Gubała, właścicielowi firmy Paul Construction, Państwu Andrzejowi i Kazimierze Gajdamowiczom, właścicielom sklepu meblowego Lord Selkirk Furniture, Panu Zbigniewowi Ościakowi, właścicielowi firmy Jamno Construction, Panu Janowi Leszczyńskiemu, właścicielowi sklepu mięsnego M&S Meat Market oraz Panu Czesławowi Szurlej, właścicielowi sklepu jubilerskiego Golden Hand Jewelry. Wszystkich ludzi dobrej woli prosimy o dalsze wsparcie radiowej mszy świętej z kościoła świętego Andrzeja Boboli w Winnipegu. Każdy, kto chciałby wesprzeć radiową transmisję mszy świętej, może to uczynić, wysyłając swoją ofiarę na parafię świętego Andrzeja Boboli z dopiskiem na mszę świętą radiową.

Bracia i siostry, witajcie na niedzielnym zgromadzeniu Kościoła wokół zmartwychwstałego Pana. To jest szczyt naszej działalności, szczyt naszego dnia. Nic bardziej wspaniałego, doniosłego zrobić dzisiaj nie możemy. Mogą być piękne akademie, przemowy i tak dalej, ale nic nie pobije tego spotkania z Panem, od którego wszystko pochodzi. Witam wszystkich zgromadzonych za pośrednictwem radia. Łączcie się z nami w modlitwie, zwłaszcza w dniu dzisiejszym, za Ojczyznę naszą, za którą też tę mszę świętą sprawuję. A na początku uznajmy się za grzeszników. Zmiłuj się nad nami, Panie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Boże, Ty nam zesłałeś Zbawiciela i uczyni nas swoimi przybranymi dziećmi. Wejrzy łaskawie na wierzących w Chrystusa i obdarz ich prawdziwą wolnością i wiecznym dziedzictwem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego

Czytanie z Dziejów Apostolskich. Gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli heneliści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. 12. Zwoławszy wszystkich uczniów, powiedziało: nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbywali Słowo Boże, a obsługiwali stoły. Upatrzcie zatem, bracia, 7 mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie. My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa. Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, oraz Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Przedstawili ich apostołom, którzy modląc się, nałożyli na nich ręce. A Słowo Boże szerzyło się. Wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę. Oto Słowo Boże.

Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostola. Najmilsi, przybliżając się do Pana, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stawić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar miłych Bogu przez Jezusa Chrystusa. To bowiem zawiera się w Piśmie. Oto kladę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie zawiedziony. Wam zatem, którzy wierzycie, cześć. Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgla i kamieniem obrazy i skalą potknięcia. Ci nieposłuszni słowu upadają, do czego zresztą są przeznaczeni. Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali chwalebne dzieła tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła. Oto słowo Boże.

Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsca, a gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca, ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we mnie, on sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie wierzycie, przynajmniej ze względu, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. Oto słowo Pańskie. Oczywiście Matki Bożej, Królowej Polski, liturgicznie było wczoraj. To wiecie o tym doskonale, że niedziela wielkanocna nie toleruje niczego innego oprócz niedzieli wielkanocnej. Dlatego będzie mało na ten temat, ale to dzisiejsze słowo brzmi prosto, ale jednocześnie głęboko. Niech się nie trwoży serce wasze. To nie są słowa wypowiedziane w spokojnym momencie. Jezus mówi je wtedy, gdy wszystko zaczyna się rozpadać, rozwalać. Uczniowie czują napięcie, nie rozumieją, co się dzieje. Tracą grunt pod nogami. I właśnie wtedy Chrystus nie daje im wyjaśnień, które wszystko uporządkują. Daje im siebie. Ja jestem drogą, prawdą, życiem. Nie wskazuje drogi. On nią jest. To znaczy, że wiara nie jest najpierw zbiorem zasad, ani nawet systemem przekonań czy wartości. Jest wejściem w relację z kimś, kto prowadzi. Człowiek może nie zrozumieć wszystkiego, może nie widzieć całej drogi, ale jeśli idzie z Nim, z Chrystusem, nie idzie w ciemności. To jest bardzo ważne, bo żyjemy w czasie, w którym wiele rzeczy się rozmywa.
pojawia się dużo słów, dużo opinii i dużo obietnic, w większości oczywiście pustych. Wszystko wydaje się możliwe, wszystko wydaje się równoważne, a jednak człowiek coraz częściej doświadcza zagubienia, kompletnie nie wie, co ma robić, gdzie ma iść, jak się ma zachować. I dlatego Jezus nie mówi: wybierz jedną z dróg, ta lepsza, ta gorsza, wybierz lepszą. On mówi: ja jestem drogą. To jest coś bardzo konkretnego. To jest punkt odniesienia, który nie zmienia się wraz z opinią większości, z nastrojem chwili, z tym, co akurat wygodne. Bo takiego punktu odniesienia życie bardzo szybko zaczyna się rozsypywać. Najpierw wewnętrznie, a później oczywiście zewnętrznie. Pierwsze czytanie pokazuje, jak wygląda ten moment rozpadu w praktyce. W Kościele pojawia się napięcie. W tym młodziutkim Kościele, który ma pełnię ducha i gorliwości, i poznania Pana, napięcie, poczucie niesprawiedliwości, zaniedbania. To nie jest idealna wspólnota. To jest wspólnota realna, z problemami, z ograniczeniami, z ludzkimi słabościami. Ale apostołowie nie uciekają od tego. Nie udają, że wszystko dobrze. Nie zamiatają spraw pod dywan, jak to często ma miejsce w naszych czasach. Ale też nie pozwalają,

0: Hi, this is Michael, sales manager, Waverly Chrysler. You're in the market for a new or a used vehicle. What if I could guarantee you the best price on a new vehicle, or I gave you $1,000? Then what if I told you that you had a chance to win a new quad valued at $14,000 just for buying from us in the month of March? That's right, at Waverly Chrysler, we're the home of the monthly prize giveaway and $1,000 best price guarantee. WaverlyChrysler.ca, 204-661-5337, part of the Gauthier Automotive Group.
1: Czekamy dzisiejszego święta 3 maja. Konstytucja 3 maja nie była tylko wydarzeniem politycznym. Była próbą uporządkowania życia narodu, próbą wyjścia z chaosu, który narastał przez lata. Próbą postawienia granic egoizmowi, który rozbijał w sposób widzialny wspólnotę. To nie była decyzja wygodna. To była decyzja wymagająca, bo porządek zawsze coś kosztuje. Trzeba z czegoś zrezygnować, coś oddać, coś podporządkować większemu dobru. I choć historia potoczyła się dalej w sposób bolesny, ten moment pozostał ważny. Pokazał, że naród potrafi się podnieść, jeśli zaczyna myśleć nie tylko o sobie. Ale to wszystko ma sens tylko wtedy, gdy fundament jest właściwy. Święty Piotr mówi dziś o żywych kamieniach, z których buduje się duchową świątynię. To bardzo piękny i mocny obraz. Święty Paweł będzie mówił o ciele. Kamień sam w sobie nie ma znaczenia, dopóki nie jest częścią całości, dopóki nie jest włączony w coś większego. Ale żeby coś zbudować, potrzebny jest kamień węgielny. I tym kamieniem węgielnym jest Chrystus. Bez Niego wszystko pozostaje konstrukcją tymczasową. Może wyglądać solidnie. Może nawet jakiś czas działać, ale nie wytrzyma próby. To dotyczy nie tylko Kościoła, to dotyczy także narodu. Jeśli fundamentem nie jest prawda, jeżeli nie ma w nim uczciwości, odpowiedzialności, wierności, wszystko zaczyna się kruszyć od środka. I w tym miejscu Kościół stawia dziś przed nami Maryję, Królową Polski, której uroczystość, jak mówiłem, obchodziliśmy wczoraj. Nie jako symbol historyczny, nie jako element tradycji, ale jako matkę, która prowadzi. Maryja nie zatrzymuje człowieka na sobie. Ona zawsze kieruje dalej. Jej obecność w historii naszego narodu była ważna właśnie dlatego, że prowadziła do Boga. To nie było tylko przywiązanie do religijnego znaku. To było doświadczenie, że bez Boga człowiek traci kierunek, że można mieć struktury, można mieć plany, można mieć ambicje, ale bez fundamentu wszystko zaczyna się rozchodzić. Dlatego Maryja

która jest królową nie przez władzę, ale przez wierność. Przez to, że sama całkowicie oparła swoje życie na Bogu i uczy tego samego nas. Dzisiejsza Ewangelia nie wzywa do wielkich deklaracji. Ona ustawia człowieka w bardzo konkretnym miejscu. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. To jest wezwanie do decyzji. Nie do emocji, nie do chwilowego zapału, ale do oparcia życia na Chrystusie. Bo życie buduje się nie przez jednorazowe wybory, ale przez codzienność, przez to, co powtarzalne, czasem niewidoczne, czasem zwyczajne. Historia uczy, że wielkie kryzysy nie zaczynają się nagle. One dojrzewają powoli. W małych kompromisach, w rezygnacji z prawdy, w przyzwyczajeniu do tego, co wygodne, zamiast do tego, co słuszne. Ale tak samo od nowa nie zaczyna się od wielkich wydarzeń. Ona zaczyna się cicho, w sercu człowieka, w jego decyzji, w jego wierności. Dlatego słowa Jezusa, niech się nie trwożą serca wasze, nie są ucieczką od rzeczywistości. Są zaproszeniem do zaufania, które jest mocniejsze niż to, co się dzieje wokół. Człowiek, który ma w sobie taki fundament, nie jest wolny od trudności, ale nie rozpada się pod wpływem przeciwności i ciężaru. I może właśnie dlatego najbardziej potrzeba dziś niewielkich słów, ale ludzi wewnętrznie uporządkowanych. Ludzi, którzy wiedzą, na czym stoją, którzy nie zmieniają kierunku pod wpływem chwili i emocji. Bo tylko z takich ludzi może powstać coś trwałego. Drodzy bracia i siostry, dzisiejsze święto nie zatrzymuje nas w przeszłości. Ono przypomina, że to, co było kiedyś wysiłkiem i odwagą innych, dziś staje się zadaniem dla nas. Nie w skali wielkich wydarzeń, ale w tym, co jest nam dane każdego dnia. Chrystus nie obiecuje, że wszystko stanie się proste, ale daje coś więcej, daje drogę, która prowadzi do życia. A Maryja, nasza królowa, pozostaje przy nas jako ta, która uczy, jak na tej drodze wytrwać. I dlatego można powtórzyć spokojnie, bez lęku, słowa, które dziś słyszeliśmy: niech się nie trwożą serca wasze. Amen. Wierzę w jednego Boga,
Zanieśmy do Boga wspólne prośby. Módlmy się za papieża Leona, aby z postawy Maryi czerpał inspirację do pełnienia posługi Piotrowej. Ciebie prosimy. Módlmy się za odpowiedzialnych za losy świata, aby w miejscach, gdzie toczą się wojny, dążyli do przebaczenia i pojednania. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszą ojczyznę, aby wolna od konfliktów zachowała wierność swoim chrześcijańskim korzeniom i rozwijała się w dobrobycie. Ciebie prosimy. Módlmy się za Polaków rozsianych po całym świecie, również tutaj w Winnipegu, aby w pokorze Maryi odnajdowali siłę do tworzenia i pielęgnowania kultury narodowej. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby mogli razem z Maryją cieszyć się radością raju. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych tutaj zgromadzonych, abyśmy na wzór Maryi z pokorą i oddaniem służyli Bogu każdego dnia. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Maryi orędowniczkę i wspomożycielkę. Prosimy Cię pokornie, wysłuchaj naszych modlitw przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże, Ty przez cudowną wymianę darów dokonującą się w tej ofierze czynisz nas uczestnikami swojej boskiej natury. Spraw, abyśmy poznawszy Twoją prawdę, dostosowali do niej nasze życie przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyście i głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem jest prawdziwym barankiem, który zgładził grzechy świata. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstałym przywrócił nam życie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi, również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając.

Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Albertem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata, dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i

wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego, obdarz nasze czasy pokojem, wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam, prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij jego pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażmy sobie znak pokoju. Ciało krew naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę.

0: Módlmy się. Boże nasz Ojcze, przybądź z pomocą swojemu ludowi, który nakarmiłeś Najświętszym Sakramentem. Sprawa, by porzucił dawne nałogi i prowadził nowe życie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Ogłoszenia uszpasterskie. Więc zachęcam was do modlitwy za ojczyznę. Mimo że żyjemy tutaj, to jednak sprawy, które są w Polsce, powinny nam leżeć na sercu. Szemrali helleniści, to ja sobie poszemrzę. Tylko wczoraj, dzisiaj się mnie pytają, a akademia, a coś. Mówię, nikt mi nic nie mówił. Nie wiem, kto organizuje kongres czy coś. Ani mnie to grzeje, ani ziębi, co kongres o mnie myśli. Niemniej jest to traktowanie po macoszemu wspólnoty świętego Andrzeja Boboli. Nie pierwszy raz. Przynajmniej powinni przysłać zaproszenie. Zapraszamy wspólnotę do celebracji. Poszemrałem. Takie jest moje na dzień dzisiejszy uczucie. Mówię, mnie tam osobiście mogę być traktowany po macoszemu. Nie grzeje mnie, nie ziębi. Teraz dobre ogłoszenia. Albo przynajmniej niektóre. Przed mszą świętą w języku polskim śpiewamy litanię loretańską ku czci Najświętszej Marii Panny i zapraszamy do wspólnej modlitwy oraz do nabożeństw majowych i osobistej modlitwy w domu. Ostatnio odeszła do Pana pani Karolina Rudzki, ona tu przyjeżdżała, nie? Tutaj zawsze była na wózku od czasu do czasu. Wczoraj odbył się jej pogrzeb w parafii Świętego Ducha. Wieczny odpoczynek raczej dać Panie. Natomiast pogrzeb świętej pamięci Pauliny Beaty Gorczyca, córki pani Beaty, odbędzie się w sobotę o godzinie 11. Również otoczmy rodzinę naszą modlitwą i wsparciem. W przyszłą niedzielę wieczorem wyjeżdżam na rekolekcję do Niagara Falls. W związku z tym nie będzie mszy świętych, już sobie zanotujcie, w naszej parafii w dniach 11 do 15 maja i nie będzie zastępstwa. W miesiącu maju w sposób szczególny polecajmy Matce Bożej nasze rodziny, chorych oraz zmarłych. Prośmy Boga, aby był naszą siłą i nadzieją w codziennym życiu. A jeszcze ostatnie, po mszy świętej w sali odbędzie się spotkanie męskiej róży różańcowej, członków i chętnych do wstępowania do męskiej róży różańcowej. Chętnie zapraszamy. To dzisiaj po mszy.
1: Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojcze.

0: Drodzy bracia i siostry, pragniemy serdecznie podziękować wszystkim naszym dobroczyńcom, którzy wsparli radiową transmisję mszy świętej z kościoła świętego Andrzeja Boboli w Winnipegu. A mianowicie dziękujemy Kongresowi Polonii Kanadyjskiej Okręgu Manitoba, Polskiemu Towarzystwu Gimnastycznemu Sokół Winnipeg, Polskiemu Towarzystwu Sokół St. Boniface, Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów Koło 13, Towarzystwu Jana Kantego, Federacji Polek w Kanadzie Ogniwo nr 7, Stowarzyszeniu Polskich Biznesów i Profesjonalistów, Bractwu Świętego Ducha, Panu Józefowi Gubała, właścicielowi firmy Paul Construction, Państwu Andrzejowi i Kazimierze Gajdamowiczom, właścicielom sklepu meblowego Lord Selkirk Furniture, Panu Zbigniewowi Ościakowi, właścicielowi firmy Jamno Construction, Panu Janowi Leszczyńskiemu, właścicielowi sklepu mięsnego M&S Meat Market oraz Panu Czesławowi Szurlej, właścicielowi sklepu jubilerskiego Golden Hand Jewelry. Wszystkich ludzi dobrej woli prosimy o dalsze wsparcie radiowej mszy świętej z kościoła świętego Andrzeja Boboli w Winnipegu. Każdy, kto chciałby wesprzeć radiową transmisję mszy świętej, może to uczynić, wysyłając swoją ofiarę na parafię świętego Andrzeja Boboli z dopiskiem na mszę świętą radiową.
1: You've been listening to the St. Andrew Bobola Parish Mass, heard each Sunday at this same time on CKJS. Please join us again next Sunday.